0: Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi: kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. To zdanie rodzi bardzo konkretne pytanie: jak w drugim człowieku dostrzec Chrystusa? Jak w drugim człowieku dostrzec Chrystusa, którego mam przyjąć? Żeby tak było, trzeba tego, żeby do Jezusa się zbliżyć, żeby Go naśladować, żeby się do Niego upodobnić. Jak zatem upodobnić się do Chrystusa? Poprzez konkretne czyny, gesty, znaki i słowa. I wtedy, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, będzie oznaczało, że w tym was będzie Chrystus, ponieważ będę się do Niego upodabniał. Życzmy sobie tego nawzajem.

0: wieki wieków.
1: Dziś Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 28 czerwca 1569 roku uchwalono Unię Lubelską, a tego dnia w roku 1914 austro-węgierski następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand Habsburg i jego żona zostali zastrzeleni w Sarajewie przez serbskiego zamachowca. Stało się to powodem wybuchu I wojny światowej. Ireneusz ze Smyrny należał do pokolenia, które jeszcze sięgało bezpośrednio do źródeł apostolskiej tradycji. Był uczniem świętego Polikarpa, a ten z kolei wsłuchiwał się przecież w nauczanie samego świętego Jana Ewangelisty. Ireneusz przyszedł na świat w Smyrnie, dzisiejszym Izmirze w Turcji, a jego droga życiowa zaprowadziła go daleko od rodzinnych stron, aż do Lyonu, gdzie został biskupem. Łączył światy wschodu i zachodu, ale nie ograniczał się jedynie do posługi lokalnej. Interweniował u papieża na przykład w sporze dotyczącym daty obchodzenia Wielkanocy. Jego najważniejsze dzieło przeciw herezjom stanowiło pierwszą tak szeroką i systematyczną odpowiedź chrześcijaństwa na wyzwania gnostycyzmu. To właśnie Ireneusz jako jeden z pierwszych pozostawił świadectwo praktyki udzielania chrztu dzieciom. Zmarł około roku 200 i choć prawdopodobnie był męczennikiem, to Benedykt XVI w jednej ze swoich kateches nazwał go przede wszystkim człowiekiem wiary i pasterzem. Podkreślał jego wierność Kościołowi i troskę o jego jedność. Franciszek ogłosił Ireneusza ze Smyrny 37. doktorem Kościoła.

imieniu ojców i braci Paulinów, posługujących w tym świętym miejscu, bardzo serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii przed cudownym wizerunkiem naszej Matki i Królowej. Przynosimy Ci, Matko, nasze sprawy, trudy i zmagania. Człowiek żyje na chwałę Boga, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Słowa świętego Ireneusza, patrona dnia dzisiejszego, zachęcają, aby wyśpiewać jej wraz z psalmistą chwałę i cześć Bogu. Pan udzielił nam w minionym czasie swojej łaski i dalej będzie nią darzył najmłodszym, będzie towarzyszył, aby rozpoczęty czas wakacji był piękny i bezpieczny, a nas wszystkich będzie wspierać, abyśmy otrzymywane dobrodziejstwa pomnażali i wykorzystywali w doskonaleniu się, w zdobywaniu wyżyn świętości. Dzisiaj i każdego dnia pozostawia pouczenia, abyśmy umierali dla grzechu i żyli dla Niego. Modlimy się we wszystkich intencjach, które były odczytane przed rozpoczęciem Eucharystii. Przeprośmy za grzechy nasze, uwielbiając Boga Ojca i składanie najświętszej ofiary Jego Syna było dla nas godne. Wołajmy: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szumen. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

0: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, w dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł opisuje niewiarygodną rzeczywistość chrztu chrześcijańskiego, co w nas odmienia oraz jaki powinien być jego trwały skutek. Apostoł mówi nam, że w momencie chrztu świętego zostaliśmy razem z Nim, z Jezusem, pogrzebani. Innymi słowy, umieramy w Chrystusie i ta śmierć, mówi nam później święty Paweł, jest śmiercią za grzech. Ta śmierć to jednak dopiero początek. Chrystus zaprasza nas ostatecznie do udziału w chwale swojego zmartwychwstania, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Chrzest jest więc przejściem do nowego życia z Jezusem zmartwychwstałym. Święty Paweł mówi, że ta nowość życia, zmartwychwstałe życie w Chrystusie jest po prostu życiem dla Boga. Aby żyć na co dzień pełnią daru chrztu świętego, święty Paweł podsuwa nam dwa niezbędne i nierozłączne elementy. Musimy być umarli dla grzechu i żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus wyraźnie mówi o tym, co oznacza śmierć dla grzechu i życie dla Boga. Po pierwsze, Pan zwraca uwagę na prostą prawdę. Abyśmy mogli doświadczyć tego nowego życia, musimy najpierw umrzeć. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Aby jednak znaleźć nowe życie, najpierw trzeba stracić to stare. Ta transformacja zachodzi w dwóch etapach, które są również dwoma warunkami potwierdzającymi, że jesteśmy godnymi naśladowcami Jezusa. Po pierwsze mówi Pan, kochaj Boga ponad wszelką inną miłość i uczyń Go jedynym absolutem Twojego życia. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Drugi warunek dotyczy tego, co tak naprawdę oznacza kochanie Boga. Prawdziwa miłość nie jest ciepłym uczuciem do Jezusa, ale jest to raczej wybór gotowości do cierpienia, a nawet przeniesienia śmierci w imię tej miłości. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Jezus sam na sobie ukazał ten rodzaj miłości, która zaprowadziła go aż na Golgotę. Bezsprzecznie dzisiejsza Ewangelia to naprawdę trudne słowa, ale czy trudniejsze niż wiele innych wskazań Jezusa? Aby stać się godnym uczniem, Chrystus nie może być jedynie ważny w naszym życiu, musi być najważniejszy. Bóg chce być na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy cała reszta będzie mogła być hierarchizowana w odpowiedni sposób. Jak pisał święty Augustyn, jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu. Bóg pragnie być w naszym życiu perłą wielkiej wartości, wartą sprzedania wszystkiego, co mamy, naszej ziemskiej miłości, naszego dobytku, nawet naszego ziemskiego życia po to, by ją zdobyć. To jest właśnie ta śmierć, której musimy doświadczyć, zanim będziemy mogli naprawdę zasmakować nowości życia. Jezus mówi nam bardzo dosadnie, że prawie wszystko na świecie może być dobre, nawet najbardziej gorzkie krzyże, nawet śmierć pod warunkiem, że prowadzi nas do Niego, ale mówi nam również, że wszystko na świecie, nawet największe ludzkie błogosławieństwa i miłości, takie jak nasza rodzina, mogą okazać się złe w momencie, gdy w jakikolwiek sposób to dobro próbuje usunąć Boga z pierwszego miejsca w Twoim życiu. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia to zwierciadło dla duszy, które powinno sprowokować nas dzisiaj do pewnych trudnych pytań o swoją drabinę wartości i porządek ważnych osób na tej drabinie. Nawet jeśli odkryjemy, że daleko nam jeszcze od ideału, że Chrystus nie jest u mnie na pierwszym miejscu, to już jest pierwsze zwycięstwo na drodze do odnowienia w sobie życia pełnią łaski Chrztu Świętego. Niech nam Pan dopomaga na tej drodze przemiany serca. Maryjo, spraw, abyśmy nie wypuszczali Twojej ręki i ręki Twojego Syna i nie stracili kierunku na drodze naszego życia. Amen. Słuszmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. I niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z otwartym i ufnym sercem przedstawmy Bogu Wszechmogącemu nasze prośby.
1: Módlmy się za wspólnotę Kościoła, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, osoby życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących o ulgę w cierpieniu i znoszeniu wszelkich przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynających wakacje, aby czas odpoczynku nie był czasem wolnym od Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, za naszą wspólnotę i nasze rodziny. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw. Dodaj nam mocy i obdarz nas wieloma dobrodziejstwami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie miłość

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę z rąk Twoich i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy.

Te godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak światu miłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając:

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

posłuchajmy jeszcze ogłoszeń jasnogórskich. Nie ma zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej. Dzisiaj msza święta z godziny 14 wyjątkowo sprawowana będzie w Wieczerniku. Ogólnopolska pielgrzymka rzemiosła polskiego o godzinie 10 wniesienie sztandarów, a o godzinie 11:30 msza święta. W tym tygodniu, 1 i 2 lipca, środa i czwartek, 89. ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców. Pierwszy piątek miesiąca w kaplicy cudownego obrazu nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa o godzinie 18. 4 lipca, pierwsza sobota miesiąca, pielgrzymka zawierzenia rodzin niespokojnych nadzieją kawalerii konnej oraz ze świętym Michałem na Jasną Górę. Czuwania dzisiaj nie ma. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 18. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Przyjmowana przez osoby komunia święta na rękę zobowiązuje się do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na niej okruchów ciała pańskiego. Dziękujemy za ofiary na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie msze święto i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zawierzmy Matce Bożej dzieci i młodzież odpoczywająco na wakacjach wszystkie nasze intencje i nas samych wołając pod Twoją obronę naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Matko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas pojedna, swojemu Synowi. Maryjo Królowo Polski, Matko pięknej miłości, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

To była transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest

0: najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszą wakacyjną niedzielę i ostatnią czerwcową. Jest to też 13 niedziela zwykła. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na program 8 godzina czytań. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj jak zwykle profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Tak jak powiedziałem, zaczynamy wakacje, ale kontynuujemy metodyczną lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, dzisiaj rozdział 10 i taki, powiedzmy, wykład skierowany do apostołów z bardzo konkretnymi zaleceniami i uwagami Jezusa.
2: No i byśmy powiedzieli, że to jest, oczywiście jest to pierwsza niedziela wakacyjna, więc wszyscy raczej myślimy o tym, żeby te wakacje spędzić w gronie najbliższym. Tęsknimy za tym, bo mamy mało czasu, bo pędzimy, więc pewnie chcemy bardziej kochać ojca, bardziej kochać matkę, być z synem, być z córką.
1: A tutaj
2: dzisiaj w kościele
1: słowa usłyszymy mrożące.
2: Słowa, które będą nas, no które właśnie, które trzeba dobrze zinterpretować i zrozumieć w kontekście i jak wydaje mi się oczywiście zawsze nasza audycja ma sens, tak wydaje mi się, że dzisiaj ona ma bardzo, bardzo ważną rolę pełni, bo dzisiejsze słowa można zinterpretować w sposób taki, który po prostu będzie antykatolicki, antychrześcijański, bo ktoś może powiedzieć, że Pan Jezus mówi o tym, żeby nie kochać ojca i matki i że najważniejsze to jest jednak tylko Kościół i Pan Bóg, a my wiemy, że jest bardzo wiele takich rodzin, które mają z tym problem także, które przesiadują godzinami we wspólnotach, zaniedbując rodziny. To jest duży problem, o tym się mówi też często we wspólnotach katolickich czy chrześcijańskich, którzy nie potrafią rozgraniczyć pewnych rzeczy, bo pobożność jest bardzo ważna, ale pobożność ma swoje granice. Tą granicą jest powołanie. Powołaniem księdza jest bycie w kościele, powołaniem ojca jest bycie ojcem, a więc mężem i my mamy realizować życie sakramentalne w miejscu, w którym jesteśmy. Więc no więc o co chodzi? Jak kochać?
3: No to też ważne, bo to ma bardzo ważne jest.
2: Tak.
3: Łaska buduje na naturze. Na naturze. Gratia subponit naturam. Non destruit sed perficit eam, mówi Tomasz z Akwinu. Czyli łaska subponit, kładzie pod siebie naturę, czyli buduje na naturze. A non destruit, nie niszczy jej, jakby się komuś mogłoby wydawać, że to działa wbrew, prawda, że to jest jakieś inne anielskie życie w oderwaniu od naszej natury homo sapiens. Właśnie nie. Non destruit sed perficit eam. Ale ją doprowadza do doskonałości, czyli my poznajemy Boga. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest Bogiem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, przez stawanie się bardziej człowiekiem, bardziej sobą.
2: No właśnie, więc oczywiście chodzi o to, że najważniejszą naszą rzeczywistością w życiu jest to, że jesteśmy człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. To jest najważniejsza rzecz. My się oczywiście urodziliśmy w rodzinie, ale my wiemy doskonale, naprawdę wiemy to doskonale, tylko trzeba czasami sobie to uświadomić, że my w życiu możemy bardzo wiele, ale naprawdę na bardzo wiele rzeczy nie mamy wpływu. I nawet to, że my się pojawiliśmy na tym świecie, ktokolwiek wie doskonale, choćby kilka miesięcy starał się o to, żeby posiadać potomstwo, wie, że to są rzeczy, które są kompletnie od nas często niezależne. Że mamy dwóch zdrowych ludzi, kochających siebie, którzy nawet mieli kilka lat temu potomstwo, a teraz tego potomstwa z jakiegoś powodu nie mogą mieć. I to pokazuje, że naszym podstawową relacją, jaki ma człowiek, to jest stworzenie versus ten, który stworzył. To jest pierwsza relacja. Dlatego Bóg stwarza Eden, stwarza raj, pokazuje, że tu jest źródło, cała godność ludzka. To wszystko, co posiadamy, wynika z tego, że naszym ojcem, tym, który nas ulepił, stworzył, kocha, prowadzi przez życie, daje nam wiele możliwości.
3: Wciąż lepi, ja wciąż bym powiedział, lepi, bo tak. To też jest ważne, że ulepi.
2: Ale zobacz, że zwróć uwagę, że powiedziałem stwarza. Tak, tak, nie tylko stworzy.
3: Mega ważne, mega ważne, że my też nie istniejemy samoistnie. Jakoś tak, tak. Wciąż lepi.
2: Tak, i szanowni państwo, to jest podstawowa relacja. I teraz Bóg z miłości pozwala nam na to, że znaleźliśmy jakąś niewiastę, która nam się bardzo spodobała. I on ze swojej miłości cały czas lepi, czyli pozwala nam budować związek małżeński. Pozwala nam na to, że pojawiają się w naszym życiu dzieci. Widzimy doskonale, że jak ktokolwiek posiada dzieci, to wie doskonale, że każde z nich jest zupełnie inne. Że z jednego ojca i z jednej matki pochodzą kompletnie inne temperamenty, kompletnie inne zainteresowania, inne patrzenie na świat, inną wrażliwość na świat, zdolności interpersonalne, komunikacyjne, intrapersonalne. To pokazuje nam, że my naprawdę nie mamy aż tak wiele wpływu na to, jakby się nam wydawało.
1: To nie jest komputer, który można zaprogramować.
3: Nie, mam nawet wrażenie, że tak, to jest, takie są różnice, że jeden jest na bazie węgla, a drugi na bazie krzemu. Powiedzmy, to są różnice na poziomie komórkowym.
1: Elementarnym.
3: Z tego, no, z tych samych rodziców.
1: Ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj w kościele matka czy ojciec słyszy, kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, no to
2: ale
1: jednak,
2: bardzo dobrze, że to słyszy.
1: To jednak dreszcze przechodzą.
2: Przechodzą i bardzo dobrze, że przechodzą i bardzo dobrze, że takie słowa padają, dlatego, że tym podstawową relacją, o którym Pan Bóg cały czas mówi, no bo słuchaj, szanowni państwo, trzeba sobie też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ta plemienność, która w nas jest, czyli ta pierwotność pochodzenia z rodu, no jest bardzo semicka, ale także cywilizacje starożytne też ją miały.
3: No, ale stop, no, biologiczna jest, no to jest oczywiste, to znaczy to jest jakiś basic w ogóle biologicznej wiedzy.
1: Znaczy, bo o swoje dzieci dbają nawet
3: ewolucyjnej,
1: zwierzęta.
3: No, ale nie nawet zwierzęta, to znaczy my jesteśmy elementem tego gigantycznego świata po prostu zwierząt biologicznie, że dbamy o swoje potomstwo. To jest po prostu instynkt absolutny. No, cały nasz program jest do tego, żeby mieć dzieci, żeby te dzieci miały dzieci. To wtedy jest sukces ewolucyjny. To jest taka jednostka sukcesu, bo to nie sztuka jest mieć, ja mówię z punktu widzenia, prawda, ewolucji, nie sztuka jest mieć wiele dzieci, ale ten sukces jest, że się udała operacja, kiedy dzieci mają dzieci. To jest, to gdzieś kiedyś usłyszałem, ale to jest...
2: Czyli bycie babcią i dziadką, to jest sukces.
3: Tak. W tym sensie takim, bym powiedział, modelowym, tak? Modelowo. Natomiast oczywiście, że za swoje dzieci przecież oddają życie, walczą, ale to gatunki, prawda? Tak. To jest jakby sprawa jasna.
2: No i teraz, szanowni państwo, Pan Bóg to szanuje, no bo Pan Bóg stwarza naturę, no łaska buduje na naturze, więc on nie może niczego, bo musiałby sam sobie zaprzeczyć. Więc wchodzi w pewien pedagogikę. Wychowuje nas. I od samego początku staje się Bogiem klanu. Staje się Bogiem klanu, Bogiem rodziny. Tak, szanowni państwo. Jahwe, wszechmocny, jedyny Bóg, najpierw staje się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Staje się Bogiem rodziny, konkretnego klanu, konkretnego syna, dziadka, ojca. Później widzimy, jak czytamy Księgę Rodzaju, jak się ten klan rozrasta, jak ten klan spotyka cywilizację, jak trafia do Egiptu, jak trafia do wielu innych cywilizacji.
3: Pięknie to odwróciłeś, bo najświętszy Bóg staje się najpierw Bogiem klanu, ale ja bym nie powiedział, że on staje się Bogiem klanu, no bo to już jak to stworzyciel staje się, nie. Objawienie idzie tą drogą. Mhm. Zauważmy, bo mamy do czynienia, jakby oddzielmy Boga od objawienia o nim. On nam się objawia tą drogą.
2: Natomiast tak jak chce, prawda?
3: Bóg nie jest Bogiem klanu od samego początku. Rozumiemy, o co chodzi, ale objawia się przez Izrael z naciskiem właśnie na ta jego apokalipsis, czyli objawienie idzie tędy, tą drogą, do Jezusa.
1: Tym bardziej, że sam jest rodziną.
2: Sam jest rodziną, o tym mówiliśmy niedawno w uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tak, w tej relacji miłości, takiej doskonałej, pięknej, uzupełniającej, posyłającej, służebnej, tak, to mówiliśmy. No i jak objawia się w tym Bogu rodziny, widzimy, że ta rodzina zaczyna mieć coraz szersze kręgi. Oczywiście Bóg zwraca uwagę na to, dając także czwarte przykazanie, ważne, tak, pokazuje, jak ważne i istotne jest dbanie o sierotę, o wdowę. No cały Stary Testament jest arcyrodzinny, arcyklanowy. Rzymianie mają podobnie, pewnie Grecy ciutek mniej, ale te cywilizacje wszystkie dbają o to, że rodzina jest ważna, przodkowie są ważni.
3: Tak, bo zwróćmy uwagę, że Żydzi są turborodzinni i Rzymianie też są turboklanowi, turborodzinni, w tym sensie Grecy nie aż tak, ale też oczywiście.
2: Ale też oczywiście, prawda? Więc no zresztą, jak widzimy także w cywilizacji egipskiej, no tam także mamy potomków, mamy jakby chwalenie się tymi rodami, dbanie o dynastię królów, później no cała rzeczywistość. rzeczywistość arcyciekawa. Nie tylko w arystokracji, no ja mam możliwość od roku przyglądania się mocniej naukowo polskiej wsi, to także te najniższe warstwy, często poniżane, czyli chłopi, także mieli im taką ogromną tradycję pamiętania, kim jest mój ojciec, relacja ojciec, który wprowadza w zawód, który pokazuje pracę rolną, pokazuje jak się zbiera, jak się żywi, wprowadza.
1: Domy były wielopokoleniowe.
2: Domy były wielopokoleniowe.
1: Teraz trochę tego brakuje.
2: Tak jest. Stroje, które się dostawało, tak jakby element dojrzewania w tej rodzinie, że w pewnym momencie ten kapelusik był zamieniony, że wsadzono ci coś innego, pewną ozdobę, która pokazywała, że mężnieje, że musisz przejść jakąś próbę. Wszystko było bardzo rodzinne i w pewnym momencie Pan Bóg próbuje nam pokazać, że okej, te relacje są bardzo ważne, ale ty nie będziesz kochał ojca, nie będziesz kochał matki. Czyli czwarte przykazanie jest prawdziwie możliwe, jeśli będzie ta pionowa relacja. Czyli będziesz kochał mądrze żonę, jeśli będziesz kochał Boga. Jeśli tam będziesz czerpał. Bo po ludzku, szanowni państwo, to jest niemożliwe. I każdy, kto jest drożny i kto ma przynajmniej przez sekundę doświadczenie z prawdą o samym sobie, sekundę choćby tylko, wie doskonale, że relacje nasze są bardzo trudne w małżeństwie, że często się kłócimy, że często się nie rozumiemy, że bardzo często są takie sytuacje, że chcielibyśmy tą drugą osobę zmiażdżyć i ale najlepiej to dostosować do tego, żeby ona myślała tak, jak ja chcę. I wtedy byłoby super.
3: A jeszcze dalej, wyeksploatować, ale w jaki sposób? No bo jeżeli ja mówię, jeżeli dla ciebie druga osoba jest źródłem życia, no to druga osoba ci tego nie może dać. No bo nikt ci tego nie może dać. Czyli jeżeli de facto Bogiem czynisz dla siebie tym zabezpieczeniem, powiesz, Pan mój byt zabezpiecza, ale to na zasadzie piosenki jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. No piękna piosenka o miłości, tylko właśnie pokazuje ten problem, bo istnieje wielkie ryzyko, jeżeli my nie patrzymy w źródle życia, w Bogu, nie znajdujemy tego życia i czynimy, ubóstwiamy swojego małżonka, no to to idzie ku katastrofie. W tym sensie, bo ta druga osoba, ani my się nie nasycimy. Wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie najgłębsze, a ta druga osoba może zostać udręczona przez to nasze, no, szukanie, wysysanie życia. Ja mówię, tak. Nie mówię, są piękne tego aspekty, prawda? Przywiązania, miłości i tak dalej.
2: Natomiast ale to jest potrzebne.
3: Dotknijmy istoty.
2: Tak, to też widać, szanowni państwo, w historii Starego Testamentu. Jak powiedziałem o tym Bogu klanu, no to oczywiście widzimy to w pierwszym Abrahamie, który po pierwsze uwielbia Sarę. Sara jest spełnieniem wszystkich jego marzeń. To jest przepiękna księżniczka, królowa, która się podoba nawet tym, którzy są na najwyższych szczeblach władzy, tak? Ona jest spełnieniem całego jego życia. Majątek pomnaża, jest człowiekiem bogatym. To jest takie idealne, piękne, byśmy powiedzieli, hollywoodzko-starotestamentalne małżeństwo. Ale tam nie ma spełnienia, bo nagle widzą, że potrzebują potomstwa, ale nie takiego, które, bo nie mogą sobie wziąć, niewolnicę. Ona to próbuje robić, tak? Ona kombinuje po ludzku, jest panią, która ma pieniądze i ma władzę. Więc mówi, dobrze, widzę, że ci się podoba ta Hagar, jest ładna, mulatka, fajna, sympatyczna. Przecież prawo nam pozwala, żebyś mógł ją wziąć, urodzi na moich kolanach, będziemy mieli dziecko. Nie spełnia to ich oczekiwań, widzimy, co się dalej zaczyna dziać. I nagle Bóg przychodzi z obietnicą, daje Izaaka i szanowni państwo, tam się też nie kończy ta rzeczywistość, bo oni zaczynają ubóstwiać Izaaka. Izaak staje się ich źródłem życia, spełnieniem wszystkich marzeń, spełnieniem wszystkich pragnień.
1: I trzeba go złożyć w ofierze.
2: I przychodzi Moria, tak jest.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
10: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
11: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
10: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: To myślał, że ta mowa o ojcu, matce, synu i córce jest trudna, to nie wiedział, co nas czeka, bo następne zdania są jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej pod górę. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien, i kto chce znaleźć swe życie, straci, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
2: No mega tutaj to jest ciekawe. Mówię mega po starogrecku. Mega, megas, megale mega, wielki, wielka. Wielkie, magnus magnum.
1: Brzmiało po młodzieżowemu.
2: No, po młodzieżowemu. Natomiast mega to jest wielkie. To jest takie, jak coś jest magnum, prawda? Wielkie, przymiotnik rodzaju nijakiego, ale uwaga, używany też przysłówkowo, że on jest mega fajny po grecku, więc nie bym patrzył tak podejrzliwie na to. To jest jakaś promocja starogreckiego, mówię z lekkim przymrużeniem oka. Więc uważam, że jest mega ciekawe to. I teraz dopiero dostrzegłem, o co tu chodzi, i myślę, że to, co państwo usłyszą teraz, będzie po raz pierwszy, wydaje mi się, w uszach zagości. A mianowicie Jezus mówi tak: Hos ulambanej ton stauron autu, kaj akoluthej opisomu, uk estin mu axios. Kto nie bierze krzyża swojego i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Pytanie, o co tu chodzi? Bo to jest bardzo zakorzenione w rzeczywistości starożytnej. Wzięcie krzyża swojego. Wzięcie swojego krzyża. I chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo my... Dobrze, to może przypadki takie. Plutarch mówi: Hekas toska kurgon ek pchereiton hautu stauron. Każdy ze złoczyńców niesie swój krzyż. Co to jest krzyż? To po łacinie patibulum, czyli ta poprzeczna belka. Bo tam była stipes, była ustawione, był czy była, nie pamiętam rodzaj, chyba stipes jest w rodzaju żeńskim, za miastem już stała po prostu i potem się, po prostu na to się zawieszało tą belkę, ale to patibulum, tę poprzeczną belkę, skazaniec niósł na miejsce kaźni sam. I Artemidor mówi też wprost, że homelon stauro proselustka i proteron auton bastadzej. Ten, który, to są wszystko autorzy z II wieku, ten, kto będzie przybity do krzyża, najpierw go niesie, czyli do tego patibulum, prawda, do tej belki. Czyli jest niesienie belki, to jest w ogóle niesamowite. Jeszcze, i to mamy wcześniej u Plauta, w komedii, Plaut to jest 250-184 przed Chrystusem, komediopisarz łaciński, w niezachowanej, ale we fragmentarycznie zachowanej komedii jego Carbonaria, nie Carbonara, tylko Carbonaria, czyli węglarka, sprzedawczyni węgla. Jakieś niższe warstwy społeczne, tam się taka fraza zachowana jest, że ktoś mówi do kogoś: patibulum ferat per urbem, nie czytam tego metrycznie, niech niesie przez miasto patibulum, właśnie tę belkę poprzeczką, deinde ad figatur cruci, a następnie niech zostanie przymocowany do krzyża. I to jest ciekawe, niech niesie przez miasto, tak jak Jezus. I to jest odwołanie do tego obrazu. A co to było? To niesienie przez miasto. Po co? To jest ekstremalne upokorzenie. Przypominam, społeczeństwa, które są nieporównywalnie bardziej niż my zhierarchizowane, które mają fioła z naszego punktu widzenia na punkcie honoru, swojego dobrego imienia, swojej pozycji społecznej, gdzie ty jesteś. Ty masz nieść przez miasto tę belkę, kiedy ludzie na ciebie będą pluli, kiedy będą ciebie rzucać różnymi przedmiotami, bo to jest twoje upokorzenie.
3: Bo to cała starożytność, ale także średniowiecze miało ten element społeczny kary, tak? Czyli kara miała także odstraszać.
2: No totalnie.
3: Proszę zauważyć, że gilotyna, dyby, tak, to wszystko
1: było... Pręgierz.
3: Pręgierz, wszystko było w centrach miast.
2: Tak, co więcej, mamy w Kumaj, to jest w Kumę, mamy zachowane, są inskrypcje, że ktoś się chwalił tam, że wystawia igrzyska gladiatorów i jeszcze będzie też krzyżowanie. Prawda? I on tu będzie płacił, tak, bo płacił za wszystko, gwoździe i tak
3: bilecie
2: dalej, opłacone wszystko jest, prawda, na tej zasadzie. Ostatnio na ten temat John Cook, artykuł taki przeczytałem, zdaje się, w Nowym Testamentu, bardzo ciekawy, z 2014 roku, który analizuje te źródła. Dobrze, czyli to jest wydarzenie, uwaga, czyli o co tu chodzi, bo my, ja do tej pory, kiedy, i to jest to, co to nowe chcę powiedzieć, czy co mnie tak zaciekawiło też, że te niesienie swojego krzyża, no to, że takie cierpienia życie, że my taki krzyż niesiemy, prawda? No wiadomo, że tu mi coś w biodrze strzykło, prawda? A tu córka się nie zachowuje tak, jakbym sobie tego życzyła. Rozumiemy. Tego typu, no taki krzyż życiowy. Tak to chyba jest powszechnie rozumiane. A tutaj, kto nie bierze swojego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzin. Dalej, to jest pogłębione w rozmowie Jezusa z Piotrem, że a kto chce iść za mną, arnesastcho heauton, niech zaprze się samego siebie, to jest dodany element, kaj aratoto stauronautu, kaj akolut hejtomoi, i weź mnie, niech zacznie dźwigać swój krzyż i niech idzie za mną. Czyli to jest, bo my mamy akcent na cierpienie, ja bym powiedział, takie cierpienia życiowe, ale tu chyba nie o to chodzi. Tu chodzi o upokorzenie. O upokorzenie i wystawienie na widok publiczny. Czyli, że ja... Widzimy, o co chodzi. Tak jak Jezus. Jezus wziął krzyż, ale... Bo my myślimy, my akcentujemy ten element cierpienia. A czy nie można było bardziej cierpieć? I tak dalej. Jakieś jest licytacja, jakieś skalowanie. List do Hebrajczyków mówi, nie bacząc na hańbę krzyża. Aischyne tu stał ru, prawda? A był, a kiedy list do Filipian mówi, a była to śmierć krzyżowa, to właśnie chodzi o to. O to, to jest, prawda, turpissima mors crucis, o tym pisze Tacyt. I aikistos thanatos, najbardziej taki podły, już nie pamiętam, kto to powiedział. W każdym razie mamy bardzo dużo danych. To właśnie uczeni, co mamy świetne książki takie naukowe, wielkie monografie, po kilkaset stron, takiego Samuelsona czy Cooka o ukrzyżowaniu. To wszystkie źródła są zebrane, naprawdę są potężne studia, tak? Mamy wiele w tradycji greckiej, w tradycji rzymskiej, w literaturze, w inskrypcjach, bardzo wiele odniesień do ukrzyżowania, czym była ta kara. Więc moim zdaniem tutaj jest ten element, uwaga, i chciałbym to zaakcentować, upokorzenia, przyjęcia. No właśnie, pytanie, kto jest dla ciebie Bogiem? No, jeżeli to jest sprawa ekstremalna, prawda? Bo dlaczego męczennicy są męczennikami? Bo to jest martyr. Martyr to jest świadek Boga. To jest, on po prostu w tym świecie świadczy, że on się oparł na Bogu. Że on się oparł na Bogu. I często świat, i widzimy, jak świat traktuje Jezusa samego, wyżywa się na nim. Prawda? Wyżywa się na nim, więc tu jest jakaś głęboka tajemnica, jeżeli dla takiego bym powiedział rachunku sumienia chrześcijańskiego, prawda? Czy ja nie jestem przewrażliwiony na punkcie swojego dobrego imienia, w punkcie godności, żebym był sprawiedliwie potraktowany przez wszystkich, doceniony, prawda? A żeby ukryć to, co może jest niefajne, niegodne. Zobaczmy, tutaj mamy, kontemplowałbym z tej strony, widziałbym tego człowieka, który idzie nierzadko nagi przez miasto i po prostu jest wystawia się na upokorzenie. I wydaje mi się, że akcent jest tutaj akurat na to położony.
3: No właśnie, bo i szanowni państwo, myślę, że dzisiaj warto jest powiedzieć, w szczególności w dobie mediów społecznościowych, wszechobecnego dziennikarstwa, które już tak naprawdę nie wiadomo, kto jest dzisiaj redaktorem, dziennikarzem.
1: Każdy może być.
3: Każdy może być, ale też to ostatnio sobie pomyślałem, że my się zwracamy do kogoś, kto jest redaktorem. Bycie redaktorem to jest skończone studia dziennikarskie, prawda? Kiedyś była różnica między byciem reporterem a dziennikarzem, ale może ja się nie znam na tej materii. Ale mam takie wrażenie,
1: życie,
3: że
1: weryfikuje
3: życie to weryfikuje.
1: Dyplomy.
3: Te dyplomy, tak, to prawda. Ale z drugiej strony myślę sobie, że dzisiaj to jest potrzebne, a propos tego, co powiedziałeś, Janku, że Jezus jest pewnego rodzaju tym, my o tym wielokrotnie mówiliśmy, że On jest nowym Adamem. On jest oryginałem tego, jak ma wyglądać człowiek, tak? To jest ten praczłowiek z ogrodu Eden. To jest ta odpowiedź na grzech pierworodny. Właśnie, tak, to jest ta rzeczywistość. I teraz chcę pokazać...
2: Nie praczłowiek, to jest człowiek.
3: Człowiek.
2: Oto człowiek.
3: Tak, to jest źródło, tak? Jeśli mamy się porównywać. Teraz, szanowni państwo, Jezus nie dba o wizerunek społeczny. Jezus jest sobą, jest drożny, kocha siebie, ale nie wisi na innych ludziach. Proszę zauważyć, że on nie wchodzi w jakieś potyczki, nie wchodzi w układy polityczne. Trzeba płacić podatek, to mówi o tym, że trzeba zapłacić podatek, ale nie mówi nic złego na Heroda, nie mówi nic złego na cesarza, nie mówi nic złego na tego Piłata. Rozmawia z nim o wierze, o prawdzie, o tym, gdzie jest tak naprawdę źródło. Jest z apostołami, nie pokazuje im złego pochodzenia, tylko pokazuje im drogę. Pokazuje zupełnie inną rzeczywistość, która jest królestwem niebieskim.
2: Życie im pokazuje.
3: Tak. Pokazuje im prawdziwe życie. Tak? A proszę zauważyć, że bardzo często my odwracamy, czyli nie żyjemy jak Jezus. Co robimy? Wisimy na kimś, tak? Wisimy na swojej żonie, wisimy na bliskich, na mamusi, na tatusiu, prawda? Mnóstwo rzeczy, prawda? I proszę zauważyć, że bardzo często jest tak, że dzisiaj ludzie są od siebie współuzależnieni, są wampirami energetycznymi. On jedzie rano do pracy i ze swoją mamusią 2 godziny rozmawia, a z żoną nie rozmawia, tylko mówi o tym, że trzeba dzieci zawieźć na 8 czy 9, tak? Ale swojej mamusi przez 2 godziny opowiada całe swoje życie, które się dzieje, tak? I ta mamusia nie ma w ogóle chociaż przez sekundę przesłania takiego, że halo, ale to może ty zadzwoń do Gosi, tak? Do swojej żony i pogadaj z nią, tak? Wszystko super fajnie, tak? U nas z tatą też. Już. Proszę zauważyć, że my bardzo często tutaj szukamy tego, prawda? Żeby nas dzieci tak uwielbiały, kochały i zawsze o tym tak powiedziały. I żeby nam mówiły, tak, no ty Piotrusiu, tatusiu kochany, bez ciebie to by tego wszystkiego nie było. Ty jesteś wspaniałym tatusiem, tak? No szanowni państwo, właśnie Jezus nam pokazuje, że nie. On nie mówi do apostołów, no Piotrusiu, Andrzejku, tak? No super, prawda? Ale jestem liderem. Ale pochwalcie tego Jezuska w końcu, tak? Docencie go, prawda? Zobaczcie, ale co rozmnożyłem te chleby, prawda? Ale dałem. A widzieliście? To zróbmy sobie selfie, prawda, przy tym panu, który odzyskał wzrok, prawda? Nie ma tego w Jezusie. Jezus nie wisi na kim. Kocha samego siebie. Pokazuje relację, jaka jest pierwotna. To jest niesamowite. Relacja Jezusa do Ojca. Jego modlitwa, jego szukanie pustyni, jego bycie samemu. My tego nie mamy. My naprawdę jesteśmy bardzo często w emocjonalnych, dziwnych związkach, które nas niszczą.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Tutaj ewidentnie Jezus cytowany przez świętego Mateusza próbuje nas wybić ze strefy komfortu. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
2: Jego wypowiedzi są często jak taka kula bilardowa, która rozbija jakiś zastany układ, jak kamień rzucony do stawu, żeby się tam tlen dostał do środka, prawda? Żeby nie było tej strefy śmierci beztlenowej. To jest właśnie ta mąci woda, taki jest po prostu Jezus. Mąci woda. I zobaczmy. Jeszcze, Piotrze, do tego jednego, bo to nie jest tak, Jezus jest taki, a my tak. My nie jesteśmy na to skazani. Jezus mówi, naśladujcie mnie. Bądźcie, ty też możesz się otworzyć. Mówcie, Ojcze nasz, któryś jest, niebieski Ojcze, bo to nie jest, któryś jest w niebie. Bo to, my mamy akcent, że gdzie jest Ojciec, pytania nie. A to jaki, o jakiego Ojca chodzi w oryginale? On jest Epuranios, Hopaterho, Uranios, Epuranios, niebiański Ojciec, w odróżnieniu od tego nie ziemskiego, czyli jest droga. My, broń Boże, nie jesteśmy skazani, wręcz przeciwnie, no to jest Ewangelion, że Bóg nas kocha, że jest naszym Ojcem. Jesteśmy zaproszeni do tego, że jak Ojciec mnie kochał, taki wy się kochajcie. To jest...
1: Tu też czytamy, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
2: Jasne, więc chrześcijanin alter Christus, prawda, jest drugim Chrystusem w tym sensie, że może go naśladować i przyjmować łaskę od niego. To jest ten. A jak to robić? No, po prostu uklęknąć, modlić się, przyjść Duchu Święty, Duchu Jezusa Chrystusa. Jest bardzo prosta metoda na to.
3: Tak, ale też
2: metoda w cudzysłowie.
3: Tak jest, ale też pokazywać, szanowni państwo, bo jeśli na przykład mamy pewne zwyczaje w życiu, bo tylko coś ważna jest jednak pobożność, ta eulaleia, prawda, która tak. Jest potrzebna w naszym życiu katolickim, chrześcijańskim. No, jeśli mamy zwyczaj modlitwy, tak, jeśli mamy zwyczaj modlitwy małżeńskiej, to my sobie nawzajem pokazujemy, że chociaż ja cię kocham i ubóstwiam, to jest ktoś, kto naszą miłość podsyca, kto naszą miłość usprawiedliwia. Pokazuje też nam, że ten krzyż ma sens, że cierpienie ma sens. Jeśli jest modlitwa z dziećmi, to ona też pokazuje dzieciom, że tatuś i mamusia nie są najważniejsi.
2: Nie są bogami.
3: Tak jest. Jeśli jest
2: ważne, nie są bogami. I ty, moje drogie dziecko, nie też jesteś nie jestem bogiem i ja nie jestem bogiem. Bardzo ważna lekcja, bym powiedział, dla dzieci i taka rodzinna. Natomiast chciałem wrócić do tego paradoksu Jezusa, do tej kuli bilardowej, do tego kamienia rzuconego w staw, żeby się tam tlen dostał. A mianowicie Jezus mówi, i uwaga, proszę posłuchać, jaka jest różnica. Ho heuron ten psychenautu apolesej autenka i ho apolesas ten psychen autu, henekenemu, heuresei auten, czyli ten, który znalazł swoje życie, straci je. Ten, który znalazł. To jest aoryst, tak, ten, który znalazł, to jest uprzednie znalazł. A ten, który stracił swoje życie z mojego powodu, ten je znajdzie. Proszę sobie to ułożyć, bo to jest taki się chiazm robi, bym powiedział, strukturę, taka paradoksalna struktura. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten Jezusa, to się wpisuje w to, pierwsi będą ostatnimi. Rozumiemy, Jezus mówi paradoksami bardzo często. Bardzo często ostro mówi paradoksami. Kto nie nienawidzi swojego, prawda, gdzie indziej tam jest przetłumaczenie, nie ma w nienawiści, ale tam jest, kto nie nienawidzi swojej matki, ojca, prawda, idzie za mną w innym miejscu. Nie może iść za mną. Bo Jezus mówi ostro. Stawia na ostrzu noża często, ale to chodzi o to, prawda, nie jest dobrze zabierać dzieciom, a rzucać psom. Prawda, groby pobielane. Bardzo ostro traktuje. Won mówi, prawda? Rozumiemy, o co chodzi. Jest ostry, żeby nas wyrwać z tego stuporu, z tego odrętwienia, z tego letargu, śmiertelnego letargu, prawda? I to jest ten bardzo ważny jego aspekt nauczania Jezusa. To chciałbym na to tylko tutaj zwrócić uwagę. Jeszcze raz powiem. Ho heuron ten psychen autu, ten, który znalazł, już znalazł swoją duszę, no to je, czy życie, bo psyche to jest tchnienie życia, więc życie, straci je. A ten, który stracił swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.
3: Jedną z podstawowych rzeczy takich w nawróceniu, które w tym procesie, który mamy, bo to nie jest tak, że my się raz nawróciliśmy, tylko my się ciągle nawracamy, jest to, że nasze życie będzie związane z tym, że my będziemy je tracili. Biologicznie je tracimy, bo widzimy, że łysiejemy, mamy siwe włosy, starzejemy się, więc widzimy, że nasza biologia także nam pokazuje, że tracimy, ale też musimy tracić bardzo wiele rzeczywistości w tych podstawowych rzeczywistościach rodzinnych. Wiemy, co to znaczy zdrowy kompromis, wiemy, co to znaczy ugryźć się w język, a jak nawet nie wiemy, to wiemy, czym to skutkuje, bo widzimy skutki na co dzień, jeśli tego nie wprowadzamy. No i teraz, szanowni państwo, jest jest taki zagadkowy element w tej Ewangelii, który mam wrażenie, że jest bardzo często pomijany w kazaniach, a on według mnie wyjaśnia w ogóle tak naprawdę perspektywę tej miłości ojca, matki, tego, żeby kochać bardziej Boga niż syna, córkę, ojca i matkę. Dlatego właśnie, bo kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Szanowni Państwo.
2: Jak to rozumieć?
3: Jak to rozumieć? W życiu jest tak, że my możemy Pana Jezusa potraktować jako proroka. I myślę, że bardzo duża część nas, pewnie ja także się często do tego załapuję, nie widzimy w Jezusie Chrystusie prawdziwego Boga. Boga, który pokonał śmierć, który jest z nami w sposób realny w sakramentach, który umarł i zmartwychwstał, który cierpiał, który właśnie nie robił tego, co mówiliśmy w tym drugim wejściu, czyli dbał o swój własny wizerunek, tylko pokazał, że najważniejsza jest ta relacja do Boga. A przy tym można naprawdę bardzo dobrze żyć, bo życie Jezusa było piękne. On był, to wielokrotnie mówiliśmy, był fanem stołu, był biesiadnikiem. Ludzie do niego także po ludzku po prostu lgnęli, zanim szły tłumy. Ale szanowni Państwo, można Jezusa zamknąć tylko w proroku. To znaczy w pewnym cudotwórcy. O kimś się słyszało. O proroku się słyszało. Był taki Izajasz, był taki Eliasz. Był ktoś taki, kto czynił cuda. Tak jak my dzisiaj wspominamy, nie wiem, starych profesorów, starych rektorów, którzy zbudowali nasze uniwersytety. No to był naprawdę, no, potężny akademik, tak. Łeb jak sklep miał, zbudował ten nasz uniwersytet i my nagrodę tego proroka otrzymamy.
2: I nawet można być wskrzeszonym jak Łazarz. Tak. I co z tego?
3: I co z tego, prawda? I no, nawet można wzrok odzyskać. I co z tego?
2: Tak, mój kolega i też partner naukowy, Sławomir Poloczek, napisał doktorat i książkę wydał o pogańskich zmartwychwstaniach w literaturze okresu cesarstwa, czyli się pojawia tam kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt motywów powrotu do życia. Kogoś, kto był z różnego powodu, był w grobie, ale potem jakoś wyszedł i tak dalej. Te wszystkie opisane, tylko i co z tego?
3: No właśnie, i co z tego? Właśnie. Więc szanowni Państwo, jeśli my będziemy patrzyli na Jezusa jako proroka tylko i wyłącznie, co to znaczy patrzeć na Jezusa jako proroka? Jako takiego Jezusa kościółkowego. To, że ty kiedyś byłeś u tej pierwszej komunii, że masz jakiś zwyczaj chodzenia do kościoła, może nieco niedziela, ale jednak wypada być większe święta, że tam czasami sobie przypomnisz o tym pacierzu i to jest jakby twój największy dzisiaj grzech, prawda, że tego paciorka nie zmówiłeś. To jest takie właśnie patrzenie na Jezusa, no to jest jakaś historia i tradycja. I być może nawet widzimy pewne rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły, tak jak wspomniałeś tak. O tych zmartwychwstaniach, tylko co z tego? Nagrodę proroka otrzymasz. Jezus tutaj będzie działał, bo on też pokazuje, ja nawet w tej materii będę. Będę, bo nie jestem w stanie się zaprzeć samego siebie, bo jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Ale uwaga, kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. I teraz to jest coś, co już padało. Ja to moim studentom wielokrotnie powtarzam, więc pozwolą Państwo, że Państwu także powtórzę. To jest absolutna rzecz, która musi trafić do naszego krwioobiegu. Jezus pokazuje tą klasyczną definicję sprawiedliwości, która została zniekształcona, która powoduje, że jak choroba, jak wirus, jak jakaś epidemia, my patrzymy na życie, że sprawiedliwość to znaczy, że ma być porówno, że sprawiedliwość to musi być wszystkim bardzo dużo, że nie ma miejsca na choroby, nie ma miejsca na cierpienia, nie ma miejsca na Auschwitz, nie ma miejsca na bestialstwo ludzi.
2: Na miłosierdzie. Na miłosierdzie. No bo miłosierdzie to jest coś, co przekracza.
3: Nie, ale jak mnie uderzyłeś, to powinieneś po łbie dostać.
2: Czyli de facto gdzieś nie ma miejsca na miłość i na miłosierdzie, no bo sprawiedliwie to musi być porówno, sprawiedliwie, oko za oko, ząb za ząb, to jest sprawiedliwie.
3: Tak jest. I szanowni Państwo, to jest pogaństwo. To jest coś, co Jezus z tym walczy. Jeśli to do Państwa nie trafia, no to powiem, użyję języka filozoficznego, to jest marksizm. To jest utopia. Wyspa utopia nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. To jest sprawiedliwa płaca, to tłumaczę studentom zarządzania. Sprawiedliwa płaca to jest płaca, która polega na tym, że ja doceniam kompetencje, odpowiedzialność i bardzo wiele innych aspektów, a nie jakąś mierzalność godzin czy spędzania miejsca w zakładzie pracy. To my to doskonale wiemy. No, to myślę, że to jest taki argument, który każdy rozumie, bo każdy chodzi do pracy. Sprawiedliwość to nie znaczy równo. I Jezus pokazuje, że jego życie było także sprawiedliwe, pomimo tego, że niesprawiedliwie został skazany. ale on jest ojcem sprawiedliwości. Sprawiedliwie, to znaczy, to mówił Arystoteles, dać komuś tyle, ile mu się należy. Jednemu się należy mniej, drugiemu więcej. I teraz, jeśli ja takiego Boga przyjmę, to ja nagrodę takiego Boga otrzymam. To znaczy, że ja rozumiem, że dzisiaj moja miłość być może do żony jest mniejsza albo większa. Że dzisiaj mam trudności z relacją z synem, z córką. Mam trudności z relacją z samym sobą. Żyję w prawdzie, bo sprawiedliwość równa się jednak prawda. No równa się to, że życie nie jest czarno-białe. Że ma jednak odcienie szarości. Że czarne to też nie jest czarne zawsze, tylko ma bardzo wiele aspektów.
2: Mądrość.
3: To jest mądrość i to jest, szanowni państwo, ta nagroda, która nas czeka. I teraz mamy trochę wybór. Albo nagrodę proroka i być może jakiś tam cudzik się pojawi. No albo życie na pełnej petardzie, jak mówił Kaczkowski, ale wtedy to jest nagroda sprawiedliwego. To się będzie czasami równało z tym, że tych takich wielkich nagród prorockich nie będzie. Oczywiście są momenty piękne w naszym życiu, ale są też momenty trudne. My wiemy doskonale, że tak naprawdę paradoksalnie to te trudne momenty nas budują. Ja to już kilkukrotnie mówiłem. Moim najważniejszym momentem w tym 15-letnim prawie stażu jest to, jak się rodził nasz pierwszy syn i umarł. Kiedy byłem z moją żoną na porodówce, na patologii ciąży, kiedy widziałem, jak roni, i tydzień nie potrafiłem zrobić nic. Mogłem tylko czekać. I to zbudowało moją relację do żony najbardziej. Bardziej niż randki, niż bycie i picie wina pod Koloseum, oglądanie tysiąca miejsc, w których byliśmy na świecie. To nas zbudowało.
2: I nie ma sprzeczności między jednym i drugim.
3: Nie ma.
2: Właśnie,
3: i jedno i drugie jest potrzebne.
2: Jest ważne.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W najtańszą niedzielę do Biedronki idę.
6: W tę niedzielę cała Polska idzie do Biedronki, bo wszystkie owoce jagodowe, jeżyny...

0: Tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października w Izbiop w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, Uczelnia TS.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: Potężny pożar pod Warszawą. Za chwilę relacja naszego reportera. Upały w całej Polsce. Dziś może być nawet 40 stopni. Polscy kardynałowie otrzymają paliusze. Zakończył się nadzwyczajny konsystorz w Watykanie. Minęła dziewiąta. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie hali z odpadami chemicznymi w Mszczonowie. Niedaleko Żyrardowa na Mazowszu w nocy wybuchł pożar. Doszło też do oskażenia powietrza. Nasz reporter Mateusz Chłystun ma najbardziej aktualne informacje z miejsca akcji. Mateuszu, co się tam teraz dzieje?
1: Strażacy przelewają wodą pozostałości hali, która częściowo zapadła się w wyniku pożaru. Na bieżąco mierzą też zawartość szkodliwych substancji w powietrzu. Jak przed chwilą powiedział mi obecny na miejscu oficer prasowy żyrardowskich strażaków, teraz nie ma już zagrożenia. Jakość powietrza zdecydowanie poprawiła się. Pożarem objęty był budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych, należący do zakładu gospodarowania odpadami. Składowano tam m.in. rozpuszczalniki, ale też tysiące opakowań po tego rodzaju substancjach. Jeśli chodzi o ludzi, nikt na szczęście nie ucierpiał.
0: Do dużego pożaru doszło też wczoraj w Małopolsce. Ponad 100 strażaków przez 3 godziny gasiło halę produkcyjną w Mszanie Dolnej przy ulicy Orkana, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Ogień objął cały obiekt o wymiarach około 40 na 20 metrów, w którym mieściła się między innymi stacja diagnostyczna pojazdów. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych. Na miejsce zadysponowano również specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, medycznego oraz grupę dronową wspierającą rozpoznanie sytuacji z powietrza.
0: Strażakom udało się uratować sąsiedni zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym, w którym było 20 tysięcy litrów paliwa.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekordowe upały dają się we znaki mieszkańcom całej Polski. W wielu regionach termometry już wczoraj zbliżały się do 40 stopni Celsjusza. Dziś ma być jeszcze cieplej. Nasz reporter Artur Mazurek rozmawiał z mieszkańcami Lublina.
4: Chciałem zapytać, jak sobie radzicie w takie upały, jak są teraz?
5: Bardzo ciężko.
6: Z Morza przyjechaliśmy rano i trochę jest cieplej tutaj.
4: Cieplej niż nad morzem?
5: Mhm.
4: No, kurczę, gorąco jest.
6: No dobrze.
4: Chodzimy
6: się.
4: Nawadniać się trzeba właśnie.
6: Jakieś plany na weekend?
4: Grill.
6: Będzie jeszcze cieplej przy grillu.
4: Tak, trzeba się czegoś napić, żeby nie było tak gorąco, prawda?
7: Chłodzić się i chronić się przed słońcem trzeba.
8: No, fajnie, że są to takie zraszacze, to przynajmniej tyle do przodu.
5: Doskonale.
4: Czyli idealna temperatura?
5: Idealna temperatura. Cieszymy się latem.
4: Okej, jakieś plany na weekend?
5: Tak, leżenie w ogródku.
9: Bardzo dobrze.
4: Czyli idealna pogoda.
9: Dużo wody. Pić i to wszystko i wystarcza.
4: I okulary przeciwsłoneczne.
10: Gdyby nie zabetonowali tego wszystkiego, to by było parę stopni mniej.
11: Proszę pana, tyle płynu spożywam, że normalnie utrzymujemy się na fali.
0: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu między 10 a 17, regularnie się nawadniać oraz nosić nakrycie głowy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W Watykanie zakończył się dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata zwołany przez papieża Leona XIV. Odbył się jednak za zamkniętymi drzwiami. W Watykanie jest też metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, który został wybrany przez papieża, by swoją medytacją biblijną otworzył pierwszą sesję konsystorza. Jutro z kolei kardynał Ryś otrzyma paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat ozdobiony 6 krzyżami.
12: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa, a nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
0: Mówił ksiądz Ryszard Kilianowicz z archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii i duszpasterstwa liturgicznego. Paliusze otrzymają także dwaj kolejni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta rozpocznie się jutro o 9:30.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o niezwykłych zawodach, a właściwie o konkretnym jednym. Znają Państwo to uczucie, kiedy przychodzi się do kościoła, duża uroczystość, a tam nie ma organisty? No właśnie, nie bardzo znamy to uczucie, dlatego że organista w wielkiej uroczystości i właściwie codziennie praktycznie, a już w niedzielę, to jest. No właśnie, a to jest zazwyczaj ciągle ta sama osoba w jednej parafii. To jak wygląda jej życie? Jak wygląda życie człowieka, które dyktowane jest trochę przez godziny mszy i nabożeństw w kościele? Jak wygląda jego życie rodzinne? Jak tak się nad tym zastanowić, ja pamiętam jeszcze takie przemyślenie jako dziecko, to wcale nie jest łatwe. Bo człowiek idzie do kościoła w niedzielę, wraca i później ma czas wolny, spędza go z rodziną, a organista skoczy do domu na obiad i wraca na popołudniową mszę. No właśnie, najlepiej zapytać u źródła. Dlatego dzisiaj, proszę Państwa, będziemy odkrywać ukryte życie organisty. To zabrzmiało jak nagłówek. Ale to poza pracą, to jest też służba. Myślę, że tak ją trzeba traktować i pewnie mój gość o tym powie, chociaż nie uprzedzam faktów. Natomiast warto, żeby docenić i zrozumieć, ile poświęcenia i ile jakichś takich wygibasów czasowych wymaga ta profesja i tego, jak życie rodzinne prowadzić, jak funkcjonować, jak, nie wiem, nie zawieść swoich dzieci, będąc nieobecnym w domu w każde święto i nabożeństwo, jak to sobie poukładać. No to o to będziemy dzisiaj po prostu pytać, proszę Państwa, bo trudno się tego dowiedzieć, gdybając, lepiej zapytać samego organistę. To na takie dzisiejsze spotkanie zapraszam.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
9: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
10: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
13: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus Radom.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Zapowiedziałam gościa i gość, proszę Państwa, jest. Będziemy poznawać tajniki pracy organisty, ale nie tylko. Jan Buczyński, na co dzień mąż i tata, to przede wszystkim, a do tego nauczyciel i organista. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło.
1: Ale publicystykę mojego gościa też Państwo mogą znaleźć chociażby na portalu siewca.pl i o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zaczniemy od tego organisty. Bo to jest trochę tak, że my przywykliśmy, że nieważne na którą godzinę pójdziemy do kościoła, to organista ma być. Jak go nie ma, to tak czujemy, że o, a co to się stało, że nie ma? Wielkanoc na każdej mszy świętej, w Boże Narodzenie na każdej mszy świętej. I jak się tak chwilę zastanowimy, to zaczynamy się zastanawiać nad życiem rodzinnym organisty. A jak dojdzie do tego informacja, że organista ma żonę i czwórkę dzieci, to zaczynamy się zastanawiać, jak wygląda Wielkanoc albo Boże Narodzenie w waszym domu. To jest problem? To jest praca nieprorodzinna? Służba?
2: No, przyznaję, że rzeczywiście jest to ogromne obciążenie dla naszego życia rodzinnego. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że organista ma taki tryb pracy, tryb funkcjonowania trochę odwrotny do, w cudzysłowie, normalnego człowieka, tak? No bo układ mszy świętych jest tak skonstruowany, żeby normalny człowiek miał czas pójść do kościoła, jeśli chce, tak? Więc to troszkę może można porównać, nie wiem, do pracy w jakichś punktach usługowych, czy w teatrze, czy w kinie, czy w innych miejscach, tylko że tam najczęściej nie jest tak, że się jest cały czas w tej pracy, tylko jest jakaś zmiana, są różne osoby. No, organista zwykle w parafii jest jeden i to powoduje to, że rzeczywiście, gdy przychodzą szczególnie takie mocne momenty w ciągu roku, jak święta, czy...
1: O, idą święta, tata znowu nie będzie w domu.
2: Dokładnie, to już u nas są wszyscy do tego przyzwyczajeni, że jak jakiś obiad rodzinny, czy coś, to trzeba to brać pod uwagę.
1: Ale tak?
2: O jakimś wyjeździe to w ogóle
1: praktyce.
2: Nawet nie ma mowy.
1: Bo w takiej zwyczajowo polskiej rodzinie, prawda, w wielu z tych rodzin, po rezurekcji, która jest o 6 rano, idziemy do domu i jemy bardzo uroczyste śniadanie wielkanocne. Kończymy je około południa. U was w domu już wtedy jest kolejna msza prawdopodobnie w tym czasie, prawda? I później są jeszcze popołudniowe, wieczorne, różnie to bywa. Czy to jest tak, że całe życie wasze rodzinne właśnie jest tak zaprogramowane, żeby uczcić Dzień Święty w tych przerwach między mszami?
2: To znaczy, ja powiem tak, bo muszę tutaj zaznaczyć, że z jednej strony mogę powiedzieć, jak to zwykle bywa w zwyczajnej polskiej parafii, gdzie jest organista na wielu mszach. Ja akurat mam to szczęście pod kątem życia rodzinnego, że w mojej parafii, gdzie pracuję, jest dwoje organistów. To jest w ogóle...
1: Panu.
2: To jest w ogóle...
1: Żona się chyba cieszy bardzo.
2: Tak. Tutaj żony organistów są szczególnie wtedy szczęśliwe, bo oczywiście to nie jest jedyna parafia, chociaż tak się zdarza bardzo rzadko, no z różnych powodów tak jest. Więc ja mam takie szczęście, żeby nie powiedzieć luksus, że gdy na przykład, a akurat u mnie drugim organistą, drugą organistką jest siostra zakonna, więc to jest inny tryb trochę pracy. Nie też drugi mąż i tata, prawda? Więc mogę sobie tutaj pozwolić na taki układ, że na przykład gramy rezurekcję, a potem na przykład idę dopiero, nie wiem, na 12, prawda? Albo nawet na cały następny dzień.
1: O, to ile czasu będzie,
2: więc,
1: prawda?
2: Większość polskich organistów mogłaby mi tu naprawdę zazdrościć i pewnie tak jest, gdy to słyszą. A chociaż wcześniej w parafii, w której pracowałem kilka lat poprzednio, no to właśnie tak było, że rezurekcja, no to śniadanie, no to fajnie było, jak udało nam się w ogóle być razem tego dnia.
1: Janek, przegryź coś w biegu, bo kolejna msza za chwilę.
2: Tak. Już trzeba zaraz kończyć.
1: Kiełbasę wezmę na wynos.
2: Mazurka, bo już ludzie przeszli na 9. No tak to jest. I Boże Narodzenie podobnie, nie? Całe święta u nas w Polsce, no to 2 dni de facto są świąteczne, więc ja zwykle wtedy, gdy byłem sam na parafii, a tak powtarzam jest najczęściej, no to odpoczywałem po świętach dopiero.
1: No dobrze, ale czy mężczyzna, który zostaje organistą, planował, że będzie organistą, czy raczej odprawiał msze święte w dzieciństwie?
2: Raczej odprawiałem msze święte.
1: Bo zauważam, że wybór, znaczy liczba profesji, które można wybrać, kiedy się odprawiało msze święte w dzieciństwie, jest naprawdę szeroki.
2: Tak, chociaż pewnie mało chłopców bawi się w organistę małego. Chociaż może tak też...
1: Widziałam kiedyś katechetkę grającą u siebie pod blokiem. Prawda? Bo u nas na mszach dla dzieci katechetka grała i widziałam, że tam jak dzieci odtwarzały mszę świętą...
2: Wtedy, to ktoś to musiał być tym.
1: Mandarynka była komunią rozdzielaną, a była katechetka.
2: Ja raczej bawiłem się w księdza, przyznaję, i byłem ministrantem wiele lat, bardzo, bardzo tutaj gdzieś blisko kościoła od początku funkcjonowałem. Nie sądziłem, że zostanę organistą i nie planowałem tego. Ja nawet powiem tak szczerze, ściśle, formalnie, to nie jestem z wykształcenia organistą. I tak często się zdarza, że w kościołach grają nie organiści z wykształcenia, chociaż jestem z wykształcenia muzykiem, ale nie organistą, tak? Przesiadłem się na organy tam z fortepianu i z fagotu, jest taka trochę pokrętna droga. Bawiłem się w księdza i potem nawet chciałem zostać księdzem, byłem kilka lat w seminarium, więc też tutaj wokół liturgii z różnych stron zajmowałem pozycję, że tak powiem, i w seminarium też byłem zresztą organistą, miałem tutaj ogromną przyjemność też współprowadzić i scholę seminaryjną i w katedrze, w takich różnych uroczystościach, bardzo dużych, tak, z udziałem biskupa, wiele razy być, więc to mi dało sporo takiego też doświadczenia, powiedzmy, muzyczno-liturgicznego, bardziej z takim akcentem liturgiczno-muzycznym, tak. Później, gdy już nie byłem w seminarium, to rzeczywiście zostałem takim typowym organistą, właśnie jednoosobowym w parafii, i jestem już tym organistą od ponad 12 lat, tak typowo na parafii, więc jest to dla mnie ogromna radość i tak, gdy patrzę wstecz, bo nawet się dzisiaj zastanawiałem, tak myśląc trochę o naszej rozmowie, kiedy ja tak naprawdę pierwszy raz grałem na organach, na mszy, to tak nie mam daty dziennej tego zapisanego, ale to się zaczęło gdzieś w drugiej klasie liceum, czyli już jakiś czas temu, to wtedy nie sądziłem, że będę organistą, że to będzie mój zawód. To raczej jako tak chłopak z oazy, tam czasami może zagrać na mszy coś, bo coś potrafi, prawda, ale nie więcej. Nie myślałem, że będę organistą.
1: A nie było lęku przy każdym kolejnym dziecku, że ten, czy może stąd się pojawiła ta chęć zmiany parafii na taką, gdzie jest dwóch organistów?
2: A to już zupełnie inna sprawa, bo oczywiście życie rodzinne szło swoim torem i oczywiście moja już obecnie żona, wtedy narzeczona, wiedziała, na co się pisze, i już byłem wtedy organistą.
1: Tak, no, mówi się też o żonach himalaistów i tak dalej, a później rodzą się dzieci, nikt nie wiedział, jak to będzie, a męża w domu nie ma, prawda?
2: Nigdy nie wiadomo, jak to jest, jak się rodzą dzieci, dopiero gdy się urodzą.
1: O, to właśnie.
2: Tak, można przeczytać dużo książek i posłuchać rozmów, ale no, życie pokazuje swoje. Jeszcze oczywiście, gdy byliśmy tylko we dwójkę, to było dużo prościej pod tym względem. Potem już przy pierwszym dziecku, drugim, to się naprawdę dawało we znaki. I faktycznie, gdy przyszła myśl o zmianie w ogóle pracy, ja nawet myślałem, żeby się troszeczkę przebranżowić, ale chyba jednak ta klawiatura organów gdzieś jest mocno przy mnie i to do końca się nie udało, a zbiegło się to trochę przypadkowo z taką propozycją, żeby być najpierw takim drugim organistą właśnie tam w tej parafii, gdzie teraz pracuję, jest dwoje organistów, a była tylko jedna siostra przez pewien czas, jedna siostra nie dawała rady, bo to bardzo duża parafia, więc ja tak trochę się zgodziłem być do pomocy. Potem tam się troszkę pozmieniały różne jakby zasady pracy i tak naprawdę jesteśmy teraz we dwoje i jestem w bardzo dobrym miejscu, muszę naprawdę tu się pochwalić i podziękować Panu Bogu, bo...
1: Powiedzmy, co to za miejsce?
2: To jest parafia świętego Kazimierza w Pruszkowie, w archidiecezji warszawskiej. Jest to duży kościół, dużo mszy świętych, dużo też mszy takich okazjonalnych w tygodniu, śluby, pogrzeby, więc pracy jest sporo, Dla jednej osoby byłoby to bardzo dużo, no, pod względem rodzinnym to już w ogóle. A tak dzielimy się tą pracą we dwie osoby i w ten sposób, że jest to i z jednej strony opłacalne, a z drugiej strony daje dużo radości, a jeszcze elastyczność w ogóle, no, nie wiem czego chcieć więcej.
1: Proszę Państwa, czy organiści wyszarpują sobie pewne uroczystości, bo bardzo chcą na nich zagrać, albo czy to się nudzi? Czy niektórych pieśni już nie można słuchać, czy słychać jak ludzie fałszują i wiele, wiele innych pytań po przebojach z nutą nostalgii.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Moim gościem jest Jan Buczyński, mąż, tata, czwórki dzieci, nauczyciel i organista. I od tego organisty dzisiaj zaczynamy, ale przejdziemy właśnie i do lekcji religii, i w ogóle do rodziny. Jest was dwoje w jednej parafii organistów, ty i siostra zakonna. No i teraz tak, czy macie tak, że na przykład... Dla mnie to środa popielcowa jest najważniejsza. Czy ja mogę środy popielcowe, bo ja tak lubię na nich grać. Macie takie swoje dni, że ta osoba gra na tej właśnie, czy to sumie, czy jak sumy nie ma, to na tej najważniejszej mszy. Na przykład zawsze biorę Wielkie Czwartki.
2: Nie mamy jakichś takich swoich...
1: A losujecie czasami, może swoich, tak powinnam zapytać.
2: Swoich mszy. Chociaż oczywiście mamy jakiś taki... ołówkiem napisany grafik, żeby to mniej więcej porówno wychodziło, tak, naszej pracy. Chociaż no ja z tego powodu, że też jako organista prowadzę chór, też z udziałem orkiestry czasami i scholę dziecięcą, no to siłą rzeczy te wydarzenia z udziałem chóru czy scholi są, powiedzmy, moje.
1: Czyli tak? Triduum jest twoje.
2: Tak, Triduum jest moje, to jest perła w ciągu roku, chociaż pod względem rodzinnym muszę tutaj powiedzieć, że jest to czas ogromnie intensywny, który nie zaczyna się w Wielki Czwartek, tylko zaczyna się kilka tygodni wcześniej.
1: Od prób, tak?
2: Tak, ciężkich prób i a potem jeszcze fajnie zrobić po Triduum może jakiś koncert uwielbienia, a może jeszcze coś, a jeszcze coś
1: więcej. I po tygodniu wrócić do domu.
2: Tak, więc no ja powiem tak, no jak przychodzi w kalendarzu, zbliża się kwiecień, maj, a potem jeszcze są pierwsze komunie, oczywiście u nas jest dużo, kilka niedziel zajmują pierwsze komunie, bo mamy tyle szkół, więc to wszystko też jest, jakby mówiąc brzydko, obsługiwane muzycznie przeze mnie, więc to jest tutaj no dla rodziny wszystko na głowie, tak? To jest naprawdę sporo. Ale na przykład jeśli chodzi o środy popielcowe czy takie wydarzenia, to ja muszę powiedzieć, że odkąd właśnie pracuję nie sam na parafii, to jest dla mnie takie dziwne uczucie, bo czasami się zdarza, że na przykład kiedyś to środa popielcowa też mi się kojarzyła z takim dniem po prostu charówy, tak? Od rana do wieczora jeszcze są dodatkowe msze często.
1: Długo zanim wszyscy podejdą, prawda?
2: Nagle w środę popielcową gram tylko na jednej mszy, na 18:00 i tak się jakoś dziwnie czuję. A raz to się nawet tak zdarzyło, no akurat byłem chory, że w ogóle nie grałem tego dnia, nie było problemu, żeby ktoś inny... To tak się czułem, no po prostu jak, nie wiem, jakby...
1: No właśnie jak, świecie. Niepotrzebny już, czy wysłany do sanatorium?
2: To jest trochę tak, jak się czuje organista na urlopie. To jest dziwne wrażenie, jak ja idę na mszę świętą w ogóle na dole, jestem w ławce z innymi ludźmi.
1: Patrzy, tak? Człowiek na dół, a tu buty, a nie to, ludzkie głowy.
2: No to tak trochę śmiesznie brzmi i faktycznie taki jest, chociaż no tak głęboko patrząc, to jest to pokazuje jakąś taką przestawioną trochę duchowość, nie wiem, duchowość czy w ogóle religijność, która jest nawet związana z takim automatyzmem, tak? Nie wiem, jestem, uczestniczę we mszy świętej nagle na dole, niby tak spokojnie, no nie muszę się tam zastanawiać, co zagrać, ale oczywiście cały czas na przykład słucham tego.
1: A tu by bardziej pasowało, pojawiać się w głowie?
2: Ksiądz śpiewa modlitwę, to mi już na przykład ręce same idą, żeby odpowiedzieć na kamerę.
1: Czyli jak kierowca, który siedzi na miejscu pasażera, cały czas i tak naciska tam gaz i trochę hamulec, jak żona za wolno, bo to zazwyczaj mężczyznom się...
2: Tak, przecież ja też naciskam, oka, tak. Ale to tak jest, no.
1: No dobrze, a jak to jest, kiedy organista obstawia wszystkie msze, tak się mówi? Obstawia wszystkie msze danego dnia, jest to dzień świąteczny, więc sam powinien być w kościele. Czy to jest tak, że wybiera się tę jedną mszę, na której się jest tak bardziej obecnym, na której się przyjmuje komunię? Czy po prostu się jest i jak wy to robicie? Bo to też jest ciekawe dla ludzi.
2: To jest duży problem, to jest w ogóle taki problem trochę... No nie chcę tutaj też wchodzić jakby i wypowiadać się za wszystkich organistów, tak, ale dla mnie i wiem, że dla wielu też, jest to problem takiej rutyny, tak, tego, że jest się na przykład w niedzielę właśnie cały dzień w kościele, w pracy de facto i jak już przychodzi, nie wiem, 8:00, czasami 9:00 msza święta, no to trudno, żeby każdą z nich przeżywać w pełni, tak, całym sobą, więc zwykle też i spowiednicy doradzają, tak, żeby tak tą jedną traktować tak dla siebie, ale też wtedy jest pytanie, no ale pozostałe co? Siedzę na tych organach i gram trochę jak automat, zupełnie gdzieś te wszystkie treści są poza mną, no
1: No ale jak z trzeba komunią być, na przykład?
2: Trzeba
1: no,
2: być
1: są, tutaj... Jest pięć mszy niedzielnych. Powiedzmy, że grasz tak. na wszystkich. A do komunii idziesz na jednej?
2: No, no tak, tak, tak.
1: I to jest ta? W sensie...
2: Tak. Najczęściej na tej pierwszej, tak, żeby to mieć już tak ustawione.
1: Inny by powiedział mieć z głowy, a przed tobą jeszcze cztery no, mszy święte. No, słyszałam no ostatnio na kazaniu, tak, żeby nie mieć z głowy, więc mi się tak skojarzyło.
2: Czasami tak się zdarza, no jeszcze to powiem, no, że to w zależności od kościoła, bo układu, nieraz organista jest bardzo widoczny. Tak, czasami się zdarza.
1: Są takie kościoły na Starym Mieście, że organista siedzi z boku przy
2: tak,
1: ludziach,
2: w ogóle,
1: prawda?
2: Na dole nie ma chóru wysoko, tylko jest na dole. I wtedy na przykład kilka mszy świętych jest rzeczywiście wśród ludzi, tak? Jest to na pewno bardziej wymagające. Ja nie mam takiego doświadczenia. No oczywiście jak już przychodzi ta, nie wiem, trzecia, czwarta, piąta msza, to też no, staram się zachowywać oczywiście godnie w kościele i cały czas jestem na Eucharystii, chociaż no po prostu nie uczestniczę w niej w pełni wszystkich moich władz, więc
1: to teraz trudne pytanie będzie.
2: Sobie mogę wyjść.
1: No właśnie.
2: Chwilkę, prawda?
1: U was para i na każdej mszy inny ksiądz mówi kazanie, czy jest to samo przez całą niedzielę?
2: No, mówi kazanie ten, który odprawia.
1: Okej.
2: Okay. No, jak są rekolekcje,
1: ale,
2: takie...
1: Ale zdarza się, że mówi ten sam kilka razy dziennie?
2: No, zdarza się, tak. No,
1: no i co właśnie wtedy robisz? Bo już to słyszałeś, prawda?
2: O, to mówisz o niedzieli, a ja kazania pogrzebowe, to moich wikariuszy już mogę mówić jednocześnie z nimi czasami.
1: Podobne są do siebie.
2: Bardzo podobne. Ale to też, no mówię oczywiście trochę tu
1: przecież się mamy rok A, rok B ale, i rok C i też ale, powtarzamy,
2: ale
1: prawda?
2: To też nie jest jakiś tam zarzut. No tak, no ale na pogrzebach no, nie mamy roku A czy B.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że ta powtarzalność w kościele jest naturalna i wcale nie jest zła, prawda?
2: Nie jest zła, nie. To ja tego nie mówię. Jako jakąś pretensję. Tylko to jest po prostu... Tylko to jest coś takiego nieoczywistego dla wielu osób, tak? No bo jak ktoś idzie na mszę świętą w niedzielę, to zwykle na jedną. Na pogrzebie też się nie chodzi na każdy, prawda?
1: Czyli to jest to kazanie, takie kazanie dokładnie na pogrzebie, a ty je słyszysz trochę częściej.
2: Tak. O tak powiedzmy.
1: O pogrzebach to ja bym chciała chyba w ogóle dłużej, ale myślę sobie, że nie tylko o pogrzebach, ale o ślubach, bo to są takie momenty w kościele, kiedy no właśnie, bardzo, bardzo różnorodni ludzie się zbierają i bardzo różnie może być i myślę, że z chóru widać więcej. Natomiast chciałam cię zapytać jeszcze, czy twoje dzieci lubią na chórze być? Tak to się mówi, idziemy na chór, prawda? Jak się wejdzie do kościoła?
2: To jest tak, moje dzieci, bo mam dzieci, dwójkę dzieci trochę starszych, dwójkę dzieci trochę młodszych. No, trochę starszych to i tak jest 7-9 lat, więc nie jakieś nastolatki jeszcze. Więc u mnie akurat w moim kościele w Pruszkowie wejście na chór jest dosyć strome i dosyć takie, no... wymagające tego, żeby dzieci tam same nie chodziły. Więc jak moja żona jest sama z czwórką dzieci, to też nie jest takie bardzo proste, żeby tam się tarabaniła, bo to po prostu jest trochę i niebezpieczne, są duże tam szpary w tej balustradzie. Ale oczywiście dzieci czasami przychodzą, zwykle są na dole raczej. Zwykle są na dole i zerkają często na mnie, szczególnie młodsi właśnie chłopcy czasami pomachają, widzą, że tata tam jest i wiedzą. A serio mówiąc, to tak w ciągu roku... Gdy chodzimy w niedzielę na mszę święto, to mam takie szczęście, że ponieważ prowadzę scholę dziecięcą i jestem na dole z tą scholą i moje córki na razie też śpiewają w tej scholi, więc jesteśmy po prostu razem, blisko siebie, tak? Możemy być wspólnie, więc to też jest w ogóle no, coś takiego ekstra.
1: Jak się jest organistą, nie to wcale tego. Wspólne przeżycie Eucharystii z rodziną nie jest normą, proszę Państwa. Ja tylko przypomnę.
2: Tylko na urlopach, tylko na wakacjach.
1: Przypomnę tylko, że tata prymasa tysiąclecia był organistą. I ciekawe, jakie były ówczesnego Stefana po prostu właśnie związane z tym wspomnienia, ale to pewnie byłoby pytanie do Ewy Czaczkowskiej. To zapytamy przy najbliższej okazji, a my robimy krótką muzyczną przerwę i wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: W Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom.
10: Mężczyzna topił się w Kałuszynie, uratowali go świadkowie. Uwaga na upały, sprawdzamy, jak chronić się przed niebezpieczną pogodą. Unia pomaga po trzęsieniu ziemi. 5 milionów euro dla Wenezueli. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja ratunkowa w Kałuszynie na Mazowszu. Mężczyzna topił się w zalewie Karczunek. Uratowali go świadkowie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z poszkodowanym?
11: Na brzeg wydobyli go świadkowie, którzy zareagowali, widząc, że mężczyzna się topi. Po wyjęciu z wody 37-latek nie oddychał, rozpoczęto więc resuscytację, którą przejęli następnie policjanci i strażacy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia.
10: Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby, od początku czerwca aż 38. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami niemal w całej Polsce. Skrajnie wysokie temperatury mogą być również bardzo niebezpieczne.
12: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
10: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Opola, i wskazuje, co powinno nas zaniepokoić.
12: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
10: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało już SMS-owe ostrzeżenia przed upałami. Niebezpieczna pogoda utrzyma się także jutro. Unia Europejska pomaga po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Uruchomiono 5 milionów euro doraźnej pomocy, a w ramach mechanizmu ochrony ludności wysłano zespoły poszukiwawczo-ratownicze, strażaków oraz personel medyczny. Do tej pory potwierdzono prawie 1500 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. 50 tysięcy osób to wciąż zaginieni.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Lucjan Tabaka będzie nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej. 1 lipca zastąpi na tym stanowisku księdza Łukasza Michalczewskiego. Po raz pierwszy w historii archidiecezji to stanowisko obejmie osoba świecka. Ma spore doświadczenie, był wojewodą nowosądeckim, pracował jako doradca swojego następcy, a także sprawował urząd kanclerza Politechniki Krakowskiej, mówi rzecznik krakowskiej archidiecezji ksiądz Piotr Studnicki.
13: To jest decyzja osobista księdza kardynała, że właśnie chciał, żeby majątkiem archidiecezji krakowskiej, finansami archidiecezji krakowskiej zarządzał właśnie człowiek świecki.
10: Przeprowadzono także audyt finansowy, z którego wynika, że kuria archidiecezjalna nie jest zadłużona, a jej sytuacja finansowa pozostaje stabilna.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Legendy krążą o ślubach, chyba można tak powiedzieć, wśród wiernych, wśród księży i pewnie wśród organistów. Czy msze ślubne to są, użyję tego słowa i później to rozwiniemy, najtrudniejsze msze?
2: Chyba tak, w pewnym sensie tak. Wydaje mi się, że to jest tak, że gdy przychodzą młodzi ludzie, to i tak świetnie, gdy przychodzą oni, bo czasami mamy państwa młodych się chcą tym zajmować, albo
1: to dobrze wróży na przyszłość na pewno.
2: Tak. Gdy przychodzą młodzi ludzie ze swoimi pomysłami, czy życzeniami, czy zapytaniami, jeśli chodzi o muzykę w czasie liturgii ślubnej, to tutaj widać to, na jakim poziomie jest często przygotowanie do małżeństwa.
1: No dobra, to jest prawda, efekt, że chcą przebojów na mszach?
2: No czasami chcą, tak. Chociaż ja mam takie wrażenie, może to trochę zależy od miejsca, może to trochę zależy od czasu. Chyba kiedyś więcej było takich ekstrawaganckich pomysłów. Znaczy, kiedyś, no mówię, nie wiem, 10 lat temu powiedzmy, tak? Ja teraz się z tym spotykam jednak rzadziej, żeby były takie pomysły, no które, nie wiem, jakiś na przykład piosenek typowo świeckich, tak? Naprawdę już takich typowo świeckich, to już dawno nie pamiętam, żeby ktoś na coś takiego wpadał. Oczywiście Alleluja Koena, tak? Czy jakieś takie...
1: No jest Alleluja, jest, no to bierzemy.
2: Tak. I tutaj no to jest problem, tak? Bo pomijając już kwestię tego, że bardzo często to się okazuje bardzo późno, taki pomysł. Często się okazuje, że młodzi ludzie nawet już kogoś poprosili o to, żeby to zaśpiewał specjalnie, zagrał, znajoma, jakaś kuzynka, tak, czy ktoś już jest nawet opłacony z innych muzyków, no wszystko jakby w odwrotnej kolejności niż powinno się dziać, tak, i przychodzą jakby z takim gotowcem, tak, do organisty, do mnie. I problemem jest wtedy nawet nie tylko odmówić, tak, bo to nie tylko wydaje mi się o to chodzi, ale mam wtedy okazję, czy konieczność, nie wiem, w ciągu kilku minut przedstawić jakąś katechezę o muzyce liturgicznej, co jest oczywiście niewykonalne, tak, bo to się sprowadza do tego, że mówimy jakby w różnych językach i nie łapiemy razem jakby tego, o co tutaj chodzi, tak, więc to jest bardzo trudne. Moim takim, nie wiem, marzeniem czy wnioskiem byłoby to, żeby gdzieś tam przy jakiejś okazji tego momentu przygotowania czy planowania ślubu była po prostu jakaś obowiązkowa konsultacja z kimś, kto się po prostu zna na muzyce liturgicznej. Nie dlatego, żeby tutaj robić jakieś, nie wiem, bariery czy zakazy, bo to często się potem sprowadza do tego, że wszyscy narzekają, że organista czegoś tam zabrania, tak? Albo ksiądz czegoś...
1: Już widzę te nagłówki, bo takie są.
2: Tak, bo są argumenty takie, że to przecież jest nasze wydarzenie, my chcemy to zrobić... właśnie tak, jak o tym marzymy, i też to rozumiem, tylko właśnie, bo też kiedyś brałem ślub i pamiętam, jak się przygotowywaliśmy do tego z moją żoną, wtedy narzeczoną, no ale pamiętaliśmy, że to nie jest tak tylko, że to wszystko faktycznie jest nasze i my w dosłownie każdej minucie całego ślubu jesteśmy w centrum, tak? Że tu jednak no, są też osoby, które się na tym znają, które potrafią doradzić, potrafią tak sprawić, żeby było i pięknie, i nawet wzruszające, jak ktoś bardzo chce i tak podniośle, czy lżej nieraz, ale żeby no, jednak msza święta była mszą świętą, tak? I pewnie, że młodzi są tutaj bardzo ważni, bez nich nie będzie ślubu, no, ale jednak nie są najważniejsi. Tak. I to jest często tutaj, no nawet niektórzy takie robią oczy, że pierwszy raz w ogóle myślą o tym w ten sposób.
1: Płacę, żądam, wymagam.
2: Dokładnie,
1: trochę tak.
2: Oczywiście wynajmuję kościół, tak jak, nie wiem, salę jakąś, tak, i chcę zrobić swoją imprezę, no po swojemu.
1: A zdarzyły ci się takie msze, pewnie właśnie ślubne, gdzie ty i ksiądz odpowiadacie sobie nawzajem?
2: Tak, zdarzały się i na ślubach, i na pogrzebach tak czasami bywa. Na ślubach jest to szczególnie chyba takie bardziej przykre, smutne, no bo jest, zwykle na ślubie jest więcej osób, czy często jest więcej osób niż na pogrzebie, i jakby to, że na przykład jest pół kościoła, jest taka cisza, bo pan z wami, no to bardziej to uderza niż to, że jak jest na przykład 10 osób na pogrzebie, jest cisza, no bo no wtedy bierzemy pod uwagę tak, że może ci wierni są bardziej tacy, no może
1: zupełnie inna atmosfera,
2: w innych emocjach, czasami może no trudno im w ogóle coś powiedzieć, tak? A tutaj ślub, wszyscy wchodzą uśmiechnięci do kościoła, jak do prawda, wielkiej sali, gdzie się wydarzy wspaniałe wydarzenie, przepiękne i no przychodzą jakby podziwiać jakiś spektakl, tak? A nie uczestniczyć w liturgii. I to w ogóle ogromną radością są śluby, kiedy jest właśnie odwrotnie. Kiedy ja nawet nie muszę śpiewać, nic nie muszę odpowiadać, cały Kościół żyje tym i to widać, że to od razu są osoby po prostu rzeczywiście albo zaangażowane jakoś, czy jakaś wspólnota, czy po prostu no, wierni, tak, którzy przyszli na mszę świętą i modlić się, a nie podziwiać, nie wiem, i komentować tylko suknię Panny Młodej, czy kwiaty, wiązanki i inne takie rzeczy. One są ważne, ja też to rozumiem, ale no często widać, że to jest, że czegoś tu brakuje, że to jest...
1: No dobra, a nie masz czasami takiej myśli, patrząc na to, że popełniamy w Kościele błąd, że tak łatwo dajemy sakramenty? Może to źle brzmi, ale myślę, że z perspektywy organisty, który widzi, jak ludzie są ubrani, widzi, że ludzie nie wiedzą właściwie, o co chodzi w tym kościele, nie wiedzą, co robią, nie bardzo wiedzą, po co przyszli. I to oczywiście może być mylne, ale to widać z góry, dużo bardziej niż wtedy, kiedy siedzi się w ławce. To nie masz takich myśli w czasie takich właśnie, takich tego typu ślubów?
2: Jest taka pokusa, żeby tak myśleć. I kiedyś...
1: Bo to jest takie przygnębiające.
2: Kiedyś myślałem chyba mocniej na ten temat i w tym kierunku. Wydaje mi się, że... Nie wiem, może z biegiem czasu po prostu nabrałem pewnej wyrozumiałości mimo wszystko, przy całym tym umęczeniu po prostu. Ja powiem szczerze, że naprawdę, gdy przychodzi Wielkanoc i po Wielkanocy zaczyna się tak naprawdę no, ten sezon ślubny, to często jest tak, że organista tak wzdycha, no zaczyna się teraz naprawdę. Ciekawe, co teraz będą wymyślać. Tak? I niestety tak często jest, że co któryś ślub, no to są takie pomysły, czy jakieś niespodzianki, czy jakaś nerwowa nawet atmosfera wokół tego, która jest zupełnie niepotrzebna. Nie wiem, czy zbyt łatwo są te sakramenty udzielane. Na pewno wydaje mi się, że no też trudno oczekiwać tutaj jakiegoś takiego rygoryzmu zero-jedynkowego, bardzo silnego, bo jednak gdzieś taka furtka na zdrowo rozumianą tolerancję, tak, i, no i też jakąś otwartość na działanie Boże, tak, no my nigdy nie wiemy, jak Pan Bóg jakoś działa też po swojemu, chociaż na zewnątrz może się wydawać, że to jest zamknięte trochę. No jest to oczywiście odpowiedzialność przede wszystkim duszpasterzy, tak, proboszcza, księży w ogóle, że takich sakramentów udziela. Ja mimo wszystko się cieszę, że to jest, bo co? To jest przecież odpowiedzialność tych ludzi, tak? Oni się na to zgadzają, są dorosłymi ludźmi, świadomymi. Pewnie, że przychodzi z tyłu głowy czasami taka myśl, że im bardziej widać, że więcej, nie wiem, pieniędzy czy uwagi wydano na 15-osobową ekipę fotografów, jakieś dekoracje wymyślne, kwiaty, przystrojenie kościoła, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że coś może być za kilka lat nie tak. Ale tego nie wiemy, tak? To jest może taka trochę pokusa, nie wiem, mimo wszystko wyższościowa. Mam nadzieję, że tak i po prostu to nikomu nie życzę tego i mam nadzieję, że te małżeństwa, które ja czasami obserwuję z góry, takie no... małżeństwa w znaczeniu ślubu, tak? Takie nie wiem, stylizowane na jakieś właśnie widowisko, bardziej spektakl. Mam nadzieję, że są pięknymi małżeństwami dalej i że jednak nawet już potem na zewnątrz gdzieś widać właściwe proporcje.
1: No, proszę Państwa, my krótką muzyczną przerwę robimy do ulubionych pieśni organisty, ale też do lekcji religii. Przechodzimy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
13: Hipertania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Jan Buczyński w studiu, tata czwórki, mąż jednej żony, organista, nauczyciel lekcji religii i siewca.pl, tam mojego gościa mogą Państwo znaleźć. Nucisz po mszy w domu? Bo moja córka ze Scholi nuci.
2: Tak, czasami tak, moje dzieci też czasami nucą, więc to trochę przechodzi. Owszem.
1: A masz takie ulubione swoje? W sensie, że tak wiesz, uderzyć w te organy i nie wiem, no to Tedeum pewnie takie jest.
2: No chyba tak. Ciebie Boga wysławiamy, to tam ciarki przychodzą. Już tam, tym bardziej, że jest dużo zwrotek, więc to tak można to rozwinąć trochę.
1: No wiesz, ale jak zdejmują krzyże, to ty możesz, my chcemy krzyża, wiesz, jakby możesz...
2: A to tak, to prawda, są czasami takie momenty, kiedy...
1: Komentujesz rzeczywistość z wyborem pieśni czasami?
2: No staram się też tego nie robić jakoś tak, żeby to nie wyglądało...
1: Nie politycznie,
2: że wykorzystuję,
1: tylko w duchu wiary.
2: Tak, że wykorzystuję tutaj to, że jestem przy mikrofonie i
1: przy
2: ekranie z tekstami, no bo to tak naprawdę nawet...
1: I teraz wszyscy zaśpiewajmy prezydentowi Warszawy i tutaj jedziesz z krzyżem, tak?
2: My chcemy Boga wszędzie w szkole, ale tak... No nie, ale tak mówiąc serio, to ja kiedyś sobie tak zdałem sprawę z tego, jak w czasie liturgii mszy świętej jaka jest po mojej stronie duża odpowiedzialność jednak, że przecież ta muzyka zajmuje w czasie mszy tyle czasu i to, że na przykład niektórzy unikają niektórych kościołów,
1: to często albo wynika z organisty.
2: Wybierają konkretne miejsce, to bardzo często ma tu znaczenie. Ja nie mówię teraz o sobie, tak, ale...
1: Powiem ci, że ja przestałam jeździć na święta wielkanocne do rodzinnej parafii, ze względu na organistę. Znaczy też wtedy, my też mamy teraz dobrego organistę, ale mieliśmy taką panią organistkę w parafii.
2: No ja to doskonale rozumiem. Wiem.
1: A w moim rodzinnym mieście, serdecznie pozdrawiam, już nie będę wymieniać, jest pięknie, ale... No ale właśnie.
2: Tu się nakładają różne przyczyny, różne czynniki, ale to tak jest, że powiedzmy, no nie umniejszając przecież nic oczywiście osobie kapłana, ale no, ksiądz odprawia mszę świętą, tak? No robi to na różne sposoby, ale generalnie tak jak zwykle, tak?
1: Robi cuda, ale robi tak jak zwykle.
2: Homilia jest tutaj no czymś takim powiedzmy oryginalnym, ale no też nie zajmuje przecież.
1: No tak, ale uwielbienie dokonuje się śpiewem.
2: A jednak śpiew i na początku, i na końcu, i w trakcie. I właśnie dobór pieśni wydaje mi się czasami... No ja, dla mnie jest bardzo dużą radością. Kilka razy tak było, że ktoś do mnie podszedł i podziękował za to, jak dobieram pieśni na przykład. To dla mnie, nie ukrywam, jest największa pochwała, bo staram się to
1: rzeczywiście... A bo ty jesteś po seminarium, to ty też teologicznie dobierasz, nie? Czyli do komunii dobierasz taką, która pasuje do komunii, a nie jest żalem za grzechy takim, bo są tak... Zdarzają się takie sytuacje, gdzie pieśń nie pasuje.
2: Nie wiem, ja bardzo rzadko słyszę innych organistów, więc nie wiem, jak bywa.
1: Ja czytam, jak krytykują w internecie.
2: No tak, to prawda. Można posłuchać czy poczytać.
1: A śpiewacie w domu? Scholanki masz, tak?
2: Mam, tak. Śpiewamy czasami. No,
1: ale bardziej Arkę Noego, Małe TGD, czy nie ma
2: małe
1: go tu?
2: Małe TGD jest na topie mocno, tak. Arkę Noego też. W ogóle śpiewam różne piosenki, takie szkolne i przedszkolne, no trzeci.
1: Ale że Cedzika, że Dziura Czarna, czy coś, tak?
2: Tak, no w Układzie Słonecznym oczywiście cały, to już jest, to są, do kanonu już weszło, tak.
1: Tak, to tego się nawet już ciężko
2: nie,
1: powiedzieć,
2: my mamy tak, mamy w naszym rytuale wieczornym, oprócz jakiejś tam bajki, jest też tak, że każdy wybiera sobie jedną piosenkę z dzieci. Najczęściej na YouTubie ją wtedy odpalamy i po prostu albo jest śpiewanie, albo słuchanie przynajmniej. Ulubione piosenki codziennie gdzieś tam są. Czasami religijne, czasami niereligijne, ale tak. No śpiewam kolędy, oczywiście śpiewam jakieś inne piosenki. No staramy się, chociaż... No nie ma na to dużo czasu, nie ukrywam.
1: No tak, bo ty śpiewasz poza domem, też bardzo dużo trzeba przyznać. A powiedz mi, jesteś nauczycielem religii, bo to chyba nie jest katecheta, prawda? Tak formalnie. Też w domu, czy bardziej, jak to jest, że bierzesz z domu wiedzę o dzieciach idąc do szkoły, Czy ze szkoły przynosisz jakieś przykłady albo wątpliwości dzieci, żeby swoim dzieciom wytłumaczyć? To się przenika?
2: To się przenika. No ja moich dzieci nie uczę religii w szkole, nie jestem ich nauczycielem, tak? Chociaż oczywiście rozmawiamy na te tematy, razem się przecież modlimy, mówimy o Panu Bogu, o Panu Jezusie. No jako o czymś, co po prostu jest obecne w naszym życiu, tak? Nie robimy tak, że siadamy przy stole, dzieci, teraz będzie 15 minut katechezy.
1: A kto odejdzie od stołu, już nie może pytać o Jezusa.
2: Nie. Czy wykorzystuję pytania moich dzieci? No, to są chyba takie pytania, które,
1: powiem ci, skąd
2: które
1: to
2: cały
1: pytanie.
2: Czas się powtarzają.
1: Bo ja, moje dzieci, może tak, krótkie wprowadzenie. Moja córka czeka na paruzję sobie na przykład, prawda? I wydawało się, że jest na takim właśnie poziomie, że właśnie wiem, czym jest paruzja. Ona ma 4 lata. I w pewnym momencie ona tak dużo rozumie, dużo wie, zna Pismo Święte, mamy doskonałe Pismo Święte dla dzieci. Ona dużo pyta. I w pewnym momencie mówi do mnie: mamo, ale o jakiego Ojca, Syna i Ducha chodzi, jak my tak robimy? I ja sobie zdałam sprawę, że to nie jest oczywiste, że ona może wiedzieć, czym jest paruzja, może pytać, czym się różni w niebo wstąpienie od w niebo wzięcia, a nie wiedzieć, że w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to chodzi o Trójcę. I dlatego pytam cię, czy przynosisz te wątpliwości ze szkoły, które odkrywasz u dzieci i te, jakby wiesz, że to miksujesz. Że na przykład słyszysz w szkole, z czym dzieci mają na religii problem i wtedy się zastanawiasz, czy twoje dzieci też na przykład tylko nie mówiły.
2: Tak, zdarza się. Chociaż ja wolę, gdy moje dzieci mnie pytają, niż je prowokować do jakichś dyskusji. Teraz no, jesteśmy, starsza córka jest w drugiej klasie, więc codziennie koniecznie żąda w drodze do szkoły powtórzenia wszystkich aktów wiary. I ostatnio mieliśmy dyskusję na ten temat, że jest akt miłości, a nie ma tam słowo miłość, tylko jest miłuje. I jaka to jest różnica tak naprawdę? Skąd to się wzięło? I tak. Więc są różne rzeczy, na które trzeba być przygotowanym.
1: Tak głęboko rozmawiacie, trzeba powiedzieć.
2: Ale to, zaznaczam, nie wychodzi ode mnie. Dzieci mają bardzo głębokie pytania, bardzo często. To, nie wiem, albo dorosłym nam czasami trudno, może jakoś się wstydzimy je zadawać, albo już zapomnieliśmy, żeby sięgać.
1: Bo uznajemy, że rozumiemy i idziemy dalej, prawda?
2: Idziemy dalej. A dzieci pytają o takie pryncypia, zupełne podstawy, które układają cały świat, no.
1: No ja ostatnio weszłam, a córka mówi: Pan Jezus to się udusił po prostu, udusił się, mamo. Wie, matko, gdzie się? Okazało się, że pytała tatę, jak na tym krzyżu Pan Jezus umarł. Z jakiego powodu to była śmierć? Tak. Ja w ogóle muszę przyznać, że chyba się nigdy nad tym nie zastanawiałam. I to rzeczywiście jest nieprawdopodobne. Łatwo jest być nauczycielem religii dzisiaj?
2: To pewnie zależy gdzie. Pewnie zależy w jakim miejscu, jakimi ludźmi się człowiek otacza, ale też czego oczekuje trochę. Bo ja mam wrażenie, że to w ogóle jest takie pytanie, czy łatwo jest coś robić ze strony Kościoła, czy albo w imieniu Kościoła, albo w obronie Kościoła, czy w Kościele.
1: To wiesz co, poczekaj, to za duży temat. Tak. Muzyczną przerwę sobie zróbmy. Lekcja religii jako wisienka na torcie naszej rozmowy, proszę Państwa.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Wracamy do Państwa, Jan Buczyński w studiu. Mąż tata czwórki pisze na portalu Siewca, jest organistą i do tego wszystkiego jeszcze uczy religii w szkole. No i właśnie o tej religii będziemy sobie rozmawiać. Bardziej sens powiek spędza ci to, że dzieci się czegoś nie nauczą na następny raz, albo że znowu trzeba będzie tam je mobilizować do nauki czy niegadania, czy to, że może niedługo będziesz prowadził lekcje religii dla dzieci z czwartej i ósmej klasy równocześnie?
2: Raczej to pierwsze. Jeśli w ogóle coś mi spędza sen z powiek, to raczej martwię się tym, jak poprowadzić lekcję, niż tym, co będzie, bo co będzie...
1: Czyli to nie jest tak, że śledzisz z emocjami zmiany Ministerstwa Edukacji dotyczące religii?
2: Śledzę, oczywiście, że śledzę i angażuję się nieraz w dyskusję na ten temat. Też trochę o tym pisałem też gdzieś tam u siebie w internecie. Niepokoją mnie te pomysły, to jest jasne. Chociaż no staram się też nie panikować, tak, i nie ulegać jakimś emocjom, które niewiele tutaj wniosą. Bardziej wydaje mi się, że to wszystko obnaża dużo stereotypów wokół lekcji religii, dużo przekłamań. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Chyba dla mnie podstawowym takim ciągle zaskoczeniem mimo wszystko jest to, że niektórzy uważają, i to na przykład wyszło z tego pomysłu łączenia klas, tak, różnych poziomów.
1: Że to jest jakaś tam lekcja, spędzanie czasu razem.
2: W ogóle, jeśli nazwiemy to lekcją przede wszystkim, to jest po prostu religia. Religia, czyli, nie wiem, tak jakby było jakieś... tańce, szydełkowanie, angielski, to jest też religia. Coś takiego dodatkowego.
1: Wiesz, szydełkowanie ma też poziomy. Ja myślę, że to takie po prostu malowanie abstrakcyjne. Przyjdź, weź farbę i coś namaluj,
2: tak?
1: Tak.
2: Religia, czyli takie, no nie wiem, niezobowiązujące kółko modlitewne, gdzie właśnie po prostu możemy sobie posiedzieć. Pewnie obejrzymy jakiś film, pewnie o czymś tam pogadamy, poczytamy Biblię, pomodlimy się, no i tyle. Stąd zresztą na przykład takie pomysły, żeby to się odbywało przy kościele. No bo gdyby to było, na tym polegała lekcja religii, to rzeczywiście, to po co to w szkole, jak może być w kościele, prawda? Modlitwa czy jakaś rozmowa o Panu Bogu. No a tutaj niektórzy się naprawdę zaskakują i mam wrażenie, że nawet osoby odpowiedzialne za edukację w Polsce też byłyby zaskoczone, że religia ma swoją podstawę programową, że ma programy nauczania, że
1: podręcznik
2: ma system oceniania,
1: do każdej
2: że ma podręcznik,
1: klasy.
2: Że ma swoją metodykę, że ma swoje całą taką otoczkę, nawet formalną, która czasami nauczyciele każdego przedmiotu trochę na to narzekają, no ale nie oszukujmy się, to też daje jakieś ramy, trzyma nas w pewnych ryzach tego właśnie, żeby religia nie była kółkiem modlitewnym, tak, tylko ma swoje cele, ma swoją tematykę, ma swój plan wynikowy tak zwany, czyli co uczeń powinien na danym etapie wiedzieć, czy do czego się go powinno zachęcać, co powinien umieć zrobić, tak, więc to jest po prostu dawka wiedzy, tak, dawka wiedzy o takiej rzeczywistości, która dla każdego rozsądnego człowieka jest po prostu częścią świata. Nawet jak i to nawet nie jest kwestia wiary, prawda? Tylko no jest coś takiego jak religia w świecie. Ona ma swój wpływ i miała na rzeczywistość, na historię, na kulturę, ogromny przecież, i na wybory indywidualnego człowieka. Zadaje różne pytania, daje też odpowiedzi, pobudza do myślenia. No tutaj jest mnóstwo rzeczy, które są wokół tego, ale przede wszystkim, że to jest też przedmiot, tak? No, skoro bo jesteśmy konsekwentni, tak? No ja mam tytuł magistra teologii, skończyłem studia teologiczne, tak?
1: Więc to jest jakaś... dyskusja, czy teologia powinna być na uniwersytetach, też już była.
2: Tak, jest od dawna, a jednocześnie teologia jest jedną z pierwszych dziedzin wykładanych na uniwersytetach, tak? I pewnie bez teologii.
1: Chodzi mi o to, że nie ma rzeczy, których nie da się podważyć, mimo tego, jak absurdalne podważanie ich jest.
2: No to dzisiaj niestety tak jest.
1: Powiedz mi, a na lekcji religii, może ty masz takie doświadczenie, bo masz czwórkę dzieci i uczysz też religii. Mam wrażenie, że księża czasami, i my rodzice też, popełniamy taki błąd, że mieszamy dzieciom historię o Jezusie prawdziwą z bajkami. W sensie takim, że nie do końca potrafimy rozgraniczyć. Ja nawet słyszałam takie kazania, nie u siebie w parafii na szczęście, że tu mówimy o Jezusie, który naprawdę zmartwychwstał, a tu żartujemy z kotka, który ugotował obiad. I teraz narzekamy, my, rodzice katolicy, że nie ma dobrych bajek dla dzieci takich, które opowiadałyby historię o Jezusie. Bajek w sensie animacji. No ale wtedy można się zastanowić, czy jeśli ja puszczę po odcinku Psiego Patrolu dziecku odcinek pięknej animacji o narodzinach Jezusa, to czy jemu się to nie zmiksuje w jedną bajkę? W sensie takim, że kiedyś wyrośnie i będzie wiedział, że pieski Psiego Patrolu nie biegają po ulicy i że nie wystarczy zadzwonić po
2: Psi Patrol. To znaczy, że Pan Jezus też jest jednym z
1: takich. No właśnie o to chodzi, że jest dużo takich pułapek, prawda? Czy ty to jakoś w domu takiej, no, higieny nie mylenia tego, bo na przykład my w domu bardzo uważamy na to, żeby dzieci nie mówiły, poczytaj mi bajkę, dając Biblię dla dzieci, prawda? Ale czy masz jakiś pomysł na to?
2: No wydaje mi się, że tutaj niestety czy niestety bardzo dużo zależy od mądrości dorosłych, tak? Czy rodziców, czy nauczycieli, katechetów.
1: A jak jest ze świętym Mikołajem u was?
2: Szczerze mówiąc, nie. Znaczy, my mówimy naszym dzieciom prawdę.
1: Okej. Okay.
2: To jest jakby najprostsza recepta. My mówimy dzieciom prawdę, chociaż to się spotyka z różnymi reakcjami, albo spotykało się ze strony naszych znajomych, czy nawet członków rodziny, bo jak to tak można mówić, że właśnie...
1: Że to biskup.
2: Tak, że to nie, jednak nie tak, jak dzieci czasami słyszą, ale dzieci... Naprawdę są mądre, tak? Na tym swoim poziomie one to rozumieją, że święty Mikołaj, no to jest ktoś taki, był.
1: Jest skoro, w niebie, mieszka z Panem Jezusem.
2: Skoro jest święty, no to przecież mówimy, kto to jest święty. Jest mnóstwo świętych. Święty Mikołaj był jednym z nich, jest, tak, bo wierzymy, że żyje nadal. Tylko, że żyje w niebie. Motywuje nas do dobra, tak? A to, że na przykład, to przecież można tutaj pokazywać przykład, że tak inspirował do inspiruje nadal do dobra, do obdarowania siebie różnymi rzeczami,
1: że nawet
2: powstały baśnie na jego temat, nawet niektórzy na jego cześć nazwali właśnie bohaterów różnych opowiadań, nawet istnieje gdzieś tam w Finlandii miasteczko świętego Mikołaja, też przecież wzorowane gdzieś tam na nim, że tak silny wpływ na nas wywarł, że no powinniśmy go przecież naśladować, a wiemy, że święty to jest ktoś, kto kocha Pana Boga i innych ludzi.
1: Czyli nie kłamiecie swoich dzieci, nawet w dobrej wierze, że
2: nie, wychodzimy z tego założenia, że tutaj no, bardziej tak, bo w domu, no, ale na lekcji również. I dzieci bardzo często zadają takie pytania właśnie o tego historycznego Jezusa przecież. I ja widzę w ich oczach często takie zaskoczenie, że to rzeczywiście to wszystko jest prawda, że tak było, ale zaskoczenie takie aha, że to jednak...
1: Naprawdę to zrobił.
2: To super, tak, że właśnie, że nie opowiadamy sobie jakiejś bajki, historii o Bożym Narodzeniu na przykład, tak, jednej z wielu, tylko że to jest coś takiego konkretnego, żywego i prawdziwego. No, je to dotyka i one to rozumieją, tylko teraz wydaje mi się, że cała sztuka polega na tym, że jak potem taki mały człowiek rośnie i jest coraz mniej mały, tak, To żeby coraz bardziej poznawał tego prawdziwego Jezusa, tak, że...
1: Odszedł od wozi trochę, poszedł w stronę Matki Bożej.
2: Dokładnie, że inaczej o Panu Jezusie z różnych powodów mówimy, nie wiem, przygotowując się do pierwszej komunii, tak, i tutaj właśnie no jest cała mądrość nasza, potrzebna, żeby to trochę dostosować, ale potem też dostosowywać dalej, nie?
1: A później samemu pójść.
2: Nie jest... Tak, no niektórzy są dorosłymi ludźmi na poziomie niestety z drugiej klasy czy trzeciej.
1: Ja czasami tak słyszę kazania dla dorosłych, które brzmią jak dla dzieci i tak sobie myślę, że ci księża muszą mieć takie doświadczenie, dlatego tak mówią. Powiedz, czego ci na koniec życzyć. Zastanawiam się, czy życzenia docenienia świeckich w kościele, to będzie takie określenie, które odda dużo...
2: Fajne życzenia. Ja myślę, no tak, to na pewno. No ja mam teraz takie poczucie no, tej strony muzycznej, kiedy mam przyjemność prowadzić chór. U nas też jest w parafii wspaniała taka orkiestra kameralna, złożona z wielu instrumentów. Jest sporo osób to zaangażowanych i To jest taki przykład, jeden z wielu, bo to nie tylko od strony muzycznej jest, że ludzie właśnie świeccy ogromnie dużo serca wkładają, zapału, ale też i czasu, energii w swoją parafię, w kościół. I to często nie jest doceniane faktycznie tak, jak być powinno. I to nawet nie tylko chodzi o księży, tak? Bo to często tak się tworzy taki od razu skojarzenie, że to chodzi o księży, ale nawet ze strony innych osób, tak? Żeby to trochę docenić, zauważyć i podziękować, że taki
1: że ta służba jest, tak. Zmienia wygląd wszystkiego.
2: Zmienia wszystko dookoła. Ja tak sobie pomyślałem, że takim moim marzeniem trochę może mnie jako organisty, chociaż nie wiem, może by to się też dało połączyć, bardziej może jako nauczyciela religii, byłoby doczekanie się towarzyszenia jakimś moim uczniom dojścia do wszystkich sakramentów, bo przygotowuję dzieci do pierwszej komunii już kilka lat i to jest jakby coś takiego częstego, oczywistego. Nie uczę w liceum, ale moi absolwenci są na bierzmowaniu, widzę ich, to też jest taka radość, że po kilku latach ich widzę na przykład do bierzmowania, a ciekaw jestem, czy doczekam kiedyś moich uczniów albo na sakramencie małżeństwa, albo może na sakramencie święceń, to by było dopiero.
1: Za dwa tygodnie robię program o katechumenacie małżeństw, to mogę cię wpisać na listę chętnych. A co do seminarium, to będziemy do rektora pisać w takim razie. Jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Buczyński, tata, mąż, nauczyciel, organista, siewca.pl, proszę państwa. Proszę jechać do Pruszkowa posłuchać, a ja mam nadzieję, że my się jeszcze kiedyś spotkamy w tym studiu radiowym, bo nie wyczerpaliśmy na pewno wszystkich tematów. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Z przyjemnością, dziękuję serdecznie.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12, www.kowalczyk.eu.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
10: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
9: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.

0: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na GERS.pl.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom. Radio Plus.
5: Są zarzuty dla Ukraińca za groźby wobec prezydenta Nawrockiego. Zakaz kąpieli w Trójmieście, zakwitły niebezpieczne sinice. Policja uruchomiła akcję Bezpieczne wakacje. Na drogach jest więcej kontroli. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak eksplozja w domu pod Koninem. Do wybuchu doszło w Kopydłowie Nowym. Jedna osoba jest poparzona, ale udało jej się wydostać. Druga została uwięziona pod gruzami. Akcja ratunkowa trwa. Groził śmiercią prezydentowi, usłyszał już zarzuty. Policja z Zielonej Góry zatrzymała 36-letniego obywatela Ukrainy. Do sieci trafiło nagranie rozmowy z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego. Teraz mężczyznę czekają poważne konsekwencje.
6: Odbyły się czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem groźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej.
5: Powiedziała nam Anna Baran z Policji w Zielonej Górze. Prokuratura wysłała już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Z kolei policja wystąpi z wnioskiem o deportację. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Czerwone flagi na 2 plażach w Trójmieście. Nie można się kąpać w Gdyni Śródmieście oraz na sopockim kąpielisku Łazienki Południowe. Zakwitły tam niebezpieczne sinice.
7: W Zatoce Gdańskiej niestety pojawiają się często z uwagi na uwarunkowanie geograficzne środowiskowe tego morza, bo trzeba wiedzieć, że sinice są takimi organizmami, które lubią zakwitać, kiedy woda jest spokojna, kiedy nie ma, inaczej mówiąc, falowania i kiedy są wysokie temperatury.
5: Mówił Zbigniew Zawadzki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W Gdańsku kontakt z sinicami może prowadzić do zatrucia i wywołać bóle brzucha, wymioty, duszności oraz nawet gorączkę i dreszcze. Ministerstwo Klimatu chce zachęcić do zbierania deszczówki. Zgodnie z najnowszym pomysłem resortu będzie można dostać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania. To jednak nie wszystko, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
9: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
8: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ministerstwo dofinansuje również działania mające wspomóc walkę ze skutkami suszy. Między innymi zakupi ponad 300 wozów dla jednostek OSP w całym kraju.
5: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Policja uruchomiła akcję Bezpieczne wakacje. Trwa pierwszy weekend po zakończeniu roku szkolnego i już rozpoczęły się letnie wyjazdy. W całej Polsce mundurowi przeprowadzają kontrole na najpopularniejszych trasach. Jedźmy spokojnie i nie spieszmy się, apeluje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
10: Trasy, nawet te szybkiego ruchu, potrafią bardzo szybko się zakorkować i kierowcy, kiedy tracą ten czas na korkach, potem wjeżdżając na trasy lokalne, z jakiegoś powodu mają wewnętrzną potrzebę, aby ten stracony czas nadrobić. Lokalne drogi, te wąskie, z drzewami w skrajni, to naprawdę nie jest miejsce do tego, aby próbować testować swoje umiejętności rajdowe za kierownicą. To bardzo jest prosta recepta do tego, żeby doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, które potem kończy się tragedią.
5: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach zginęło prawie 350 osób.

0: Nowe na plus.
1: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, pani Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego Położna i książki pod tym samym tytułem o swojej legendarnej cioci Stanisławie Leszczyńskiej Położnej, która w obozie Auschwitz-Birkenau przyjęła ponad 3000 porodów. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i mając taką ciocię, nie sposób o niej nie mówić, ale chciałam zapytać, dlaczego zdecydowała się pani raz nakręcić film dokumentalny o Stanisławie Leszczyńskiej, dwa, napisać książkę. Jak to się zaczęło?
2: Oj, zupełnie nie z mojej winy. Nie ja chciałam to robić i nie miałam zamiaru w najmniejszym stopniu zajmować się moją ciocią. A wiązało się to z tym, że w momencie, kiedy żyli jeszcze moi wujkowie, a ciocia już zmarła, jak byli zapraszani, bo oni muzykowali, byli zapraszani na różne grania, na cytrze, na koncerty, a później się rozpoczynały rozmowy, były to różne ich gawędy i byli przepytywani na temat swojej mamy. I jak to chyba każde dziecko, szczególnie jak rodzic odchodzi, to lubi wspominać. I oni opowiadali o swojej mamie. Rezultat taki, że w tamtym czasie, no to była komuna w Łodzi, spotkali się, no dzisiaj to się nazywa hejt. Wtedy z dużym atakiem ze strony Gazety Łódzkiej zaczęto zarzucać im, że chcą wywindować swoją mamę, że chcą zrobić świętą, że to pycha i to różne takie bardzo krzywdzące opinie na ich temat. A tym bardziej, że to wujek Bronek, szczególnie on był takim doktorem Judymem, każdemu pomagał, a że pięknie mówił i kochał swoją mamę i o niej opowiadał. Pisał również różne rzeczy, jakieś scenariusze pisał, malował, drugi był kompozytorem, trzeci profesorem radiologii. Po prostu lubili rozmawiać. I to nie tylko o swojej mamie, ale byli najczęściej o nią pytani. I ten zarzut mnie bardzo osobiście bolał. I jak oni zaczęli odchodzić, moje pokolenie postanowiło, że nigdy nie będziemy się zajmowali Stanisławą Leszczyńską. Jeżeli świat uzna, że jest bohaterką, no to uzna to historia i tak ją ocenią. Jeżeli Kościół uzna, że jest świętą, to oni to zrobią, a nie my. I myśmy zamilkli. A szczególnie ja, która miałam z ciocią taki osobisty, zgrzyt.
1: Osobisty zgrzyt?
2: Osobisty
1: zgrzyt. A o co poszło?
2: No to takie tam młodzieńcze, dziecięce, małe ranki, które gdzieś tam we mnie tkwiły. Więc na pewno mnie to nie interesowało. I tutaj śmiem chyba twierdzić jednak, że to moja ciocia mnie wywołała. Bo po pierwsze, w momencie, kiedy prowadziłam wspólnotę na Placu Zbawiciela, jedna z pań przyszła i słuchaj, zetknęłam się z taką niesamowitą postacią. Tak czuję po prostu jej obecność. Tak chciałabym bardzo, żeby była zrobiona wystawa tej kobiety. Czy zgodziłabyś się, słuchaj, taka położna z obozu koncentracyjnego Stanisława Leszczyńska. No to się tylko uśmiechnęłam i mówię, wiesz co, jak chcesz zrobić, to zrób. Ja ci mogę dostarczyć zdjęcia, bo to jest moja cioteczna babcia i w związku z tym mam to wszystko i jak chcesz, to proszę cię bardzo, ale mnie w to nie mieszaj. No i udostępniłam, bo to też było niesamowite, że jak moi wujkowie umierali, to moje kuzynostwo wszystkie pamiątki przekazywali do mnie. Dlaczego? Nie wiem. Nawet meble po niej. Bo ty będziesz wiedziała, co z tym zrobić, albo to może coś gdzieś ci zakiełkuje. Słuchajcie, ale po co? Ale ponieważ wszystkie rękopisy mojego wujka, szczególnie tego Bronka, były dla mnie bardzo drogie, jak oni powiedzieli, że mi to spalą, to ja mówię, dobrze, biorę te pudła.
1: Zmagazynuję to i przetrzymam, a później zobaczymy.
2: Mój strych w domu po prostu był coraz bardziej załadowany. Następny wujek, partytury, różne kasety z nagraniami, wszystko szło na górę. No i trzeci wujek, jak zmarł, też dostałam po nim różne wspomnienia i pamiątki, pamiętniki. I później, jak była ta wystawa, to w pewnym momencie, nie wiem jak to się potoczyło, bo ja naprawdę w niej nie uczestniczyłam, dałam tylko zdjęcia i materiał. Ta moja koleżanka mówi, słuchaj, ta wystawa jest zaproszona do Rzymu. A mówię, no to w porządku, no, droga otwarta, jedźcie, nie? Po czym przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, ja nie mogę lecieć, kupiłam ci bilet, żebyś nie miała możliwości powiedzenia nie, masz tu bilet do Rzymu i musisz pojechać z tą wystawą, jeszcze pojadą dwie koleżanki, żeby ci pomóc. No i w ten sposób pojechałam do Rzymu na kongres obrońców życia i tam dostałam pierwszą propozycję zrobienia filmu. Zastanawiałam się nad tym długo, potem długo to trwało, potem ten film poszedł do zniszczenia. Nawet była taka myśl, że No jeśli ciocia nie pomaga, żeby on wyszedł, to czy ta ciocia, to sponsor, który zasponsorował ten film, który potem musiał spłacać ten film przez 5 lat. Wtedy mówi, no jak nie pomoże, żeby ten film powstał, to jaka z niej święta? No to nie pomogła, tak? No jak nie pomogła, no to jaka z niej święta? Takie było moje myślenie.
1: Ale finalnie film dokumentalny powstał.
2: I później ja tak jakoś czułam, że właściwie parę osób mi powiedziało, ale wiesz, że ty musisz to pociągnąć dalej, musisz to zrobić, bo trzeba zrobić dokumentację tej postaci. Zaczęłam prosić żebraczo różnych operatorów, gdzie znalazłam jakichś świadków jej życia, szczególnie z obozu. Pojedź ze mną, pojedź ze mną. No i w pewnym momencie Jacek Włabut, który był ze mną też na zdjęciach gdzieś tam w Tychach, na Śląsku jeździł, mówi, słuchaj, a czy ty nie możesz złożyć scenariusza do PiS-u i po Bożemu to zrobić? No jak to taki temat przyjmie? No to złóż, to się przekonamy. No i napisałam scenariusz i to był szok, bo film został przyjęty jednogłośnie.
1: Czyli święta pomogła. Jeżeli mamy w ten sposób
2: interpretować. I tu właśnie do tego zmierzam, że to nie był tamten czas. Tamto było zamówienie, było konkretnie dla ludzi pro-life'u, dla konkretnie na 30 minut, bo miało być do szkół edukacyjnie. To był nietrafiony w ogóle odbiorca. To nie temu miało służyć, by ten film zniknął i postać by zniknęła, tak? No po prostu ona to zablokowała. A potem otworzyła mi wszystkie drzwi, dostałam maksymalną pulę na zrealizowanie filmu, dostałam wspaniałą produkcję. Wszystko szło bardzo fajnie i w momencie premiery dopiero lockdown i tutaj zaczęły się pierwsze klocki łamać, tak? Natomiast w momencie, kiedy siedziałam w montażowni, zadzwoniło wydawnictwo, czyli napisałam książki, biografii. Ja już byłam tak, mówię, dobrze, ciociu, wyjaśniłyśmy sobie parę rzeczy, już film kończę, dziękuję, temat odpada, tym bardziej jeszcze w dzieciństwie sobie przyrzekłam, że w życiu moja noga nie przekroczy żadnego obozu koncentracyjnego, no niestety musiałam siedzieć trochę w tych miejscach. No i mówię, jak to? Jeszcze nie? To ciociu, co ty chcesz mi jeszcze pokazać? Już zrozumiałam, już ci wybaczam, ale no to o co chodzi? No zaczęłam pisać tą książkę. Miałam takie poczucie obowiązku, że muszę, jakby coś takiego się pojawiło, że nie mogę powiedzieć nie. I to było bardzo silne, że ja nie mogę powiedzieć nie. Byłam sama tym zaskoczona. No to podjęłam się pisania tej książki. Książka i film się ukazały praktycznie w tym samym czasie. No a moja ciocia zrobiła mi taki wielki prezent, ponieważ ja jako młoda dziewczyna zawsze marzyłam, że będę śpiewaczką operową. Moja mama była śpiewaczką operową. No i niestety tak się złożyło, że gardło mi zachorowało, musiałam odejść ze szkoły muzycznej. No i już potem omijałam dużym łukiem operę, mocno to przeżyłam, bo zawaliło mi się wszystko, co od dziecka chciałam, tak? No i raptem na tej scenie Teatru Wielkiego w Łodzi stanęłam, ale jako reżyser. I ciocia mi tam po prostu zrobiła przepiękną, przepiękną premierę i to jej dziękuję i wiem, że to jest jej zasługa i to było takie z nią moje wielkie pojednanie i z drugiej strony. I wtedy właśnie kardynał Grzegorz Ryś na tej premierze dostał pytanie od widzów, dlaczego ten proces tak wolno trwa, dlaczego jeszcze nie ruszone. I on wtedy powiedział, że to kto i kiedy ma być świętym, decyduje o tym Pan Bóg. I wtedy też do mnie właśnie dotarło, że również ten film, ten pierwszy, nie mógł powstać.
1: Bo to nie był ten czas.
2: Bo to nie był ten czas.
1: Ja to widzę jeszcze inaczej, że to nie pani wybrała swoją ciocię, Stanisławę Leszczyńską, ale ciocia wybrała panią. Ten duży wewnętrzny głos, że pani nie może odmówić napisania tej książki. Tak. Czyli z jednego pomysłu, z jednego projektu powstały dwa. Miał być wcześniej film dla wąskiego grona. Tak. Wyszedł film dla szerokiej publiczności, tak. Dokumentalny, książka.
2: I książka, która przez burdę została zamówiona, czyli nie przez katolickie wydawnictwo, tylko przez świeckie. Więc mówię, no to chyba rzeczywiście muszę to zrobić wtedy. No i rzeczywiście pochyliłam się i ta biografia jest bardzo rzetelnie zrobiona, bo sprawdzałam wszystkie opowieści rodzinne, legendy rodzinne, fakty, potwierdzałam, czy to miało miejsce i ta książka jest dość rzetelnym jakby takim opracowaniem jej życia.
1: Maria Stachurska jest naszym gościem. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Na plus.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.

0: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-GIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6. Uczelnia TS.pl.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaka, razem mną w studio Maria Stachurska, reżyser filmu dokumentalnego Położna i autor książki o tym samym tytule Położna, o swojej legendarnej cioci położnej Stanisławie Leszczyńskiej. Stanisława Leszczyńska podczas pobytu w obozie przyjęła ponad 3000 porodów. To były straszne warunki, straszne okoliczności, ale na początku swojej drogi zawodowej zawarła, można powiedzieć, takie przymierze, porozumienie z Maryją w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu, że jeśli nie straci żadnego dziecka, to będzie cały czas wykonywać ten zawód. No, gdyby miało wydarzyć się co innego, no to zaprzestanie wykonywania tego zawodu.
2: Tak, rzeczywiście dokonała czegoś takiego w momencie, kiedy otrzymała dyplom położnej w 1922 roku. Biegnąc do pociągu do Łodzi, weszła do kościoła Wizytek i tam przed obrazem Najświętszej Maryi Panny powiedziała właśnie te słowa, że Maryjo, jeżeli kiedykolwiek straciłabym podczas przyjmowania porodu jakieś dziecko, zaprzestanę wykonywać ten zawód. I zaprosiła ją właściwie do pomocy i do wspólnej pracy podczas swojej jakby służby położniczej, bo tak to bym nazwała. I rzeczywiście, no w tym chyba tkwiła jej tajemnica tego, że w taki sposób funkcjonowała, że wszystko jej się udawało, jeśli chodzi o porody.
1: A to nie była prosta sytuacja, ani łatwe warunki. To były wręcz makabryczne warunki.
2: Znaczy od początku warunki, w których pracowała, były bardzo trudne, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę środowisko Łodzi. Łódź była miastem rozbudowywującym się. Był bardzo duży napływ ludności z całego kraju, ale jednocześnie nie było żadnego zaplecza i była największa śmiertelność noworodków w Polsce. To w Łodzi była ta największa śmiertelność. I w momencie, kiedy ona sama się już zderzyła, bo to jest historia też jej dzieciństwa, bo jej mama urodziła 8 dzieci i tylko 3 przeżyło do dorosłości, więc ona też była świadkiem umierania w domu rodzinnym swojego rodzeństwa. Natomiast później, kiedy już założyła swoją rodzinę, kiedy już było po I wojnie światowej, kiedy zmierzała się cały czas z tym cierpieniem ludzi, dzieci i tak dalej, podjęli z mężem decyzję, no bo też i po wojnie była bardzo ciężka sytuacja w Łodzi. Nie zapominajmy o tym, że I wojna światowa dla Łodzi była o wiele okrutniejsza niż II, bo Łódź była odcięta, pozbawiona żywności, głód, chłód. No i później bardzo trudne były warunki do pozbierania się. I mąż miał dobrą pracę, bo był zecerem drukarzem w drukarni Kotkowskiego. Natomiast no, ona zajmowała się dziećmi. No było bardzo ciężko. I podjęli decyzję, że ona by chętnie mu pomogła. Również w utrzymaniu materialnym domu. A jednocześnie to zderzenie z tą śmiertelnością noworodków wokół, szczególnie właśnie na Bałutach, spowodowała, że postanowili, że ona pójdzie w tym kierunku, bo to ją interesowało, ratowanie dzieci zawsze. No i w związku z tym wybrała najlepsze miejsce do nauki tego zawodu, Warszawę, co się wiązało z dodatkowymi trudnościami, bo dojeżdżała. Szkoła ta trwała wtedy rok. Ona kończyła ją w przeciągu 2 lat. Pozwolono jej rozłożyć, bo była dość pilną uczennicą. A ponieważ miała 2 maluchów, a w międzyczasie jeszcze zaszła w ciążę z 3, więc dyplom zrobiła już po porodzie, po 3 swoim porodzie, więc no nie było to takie też i proste, ale ponieważ od dzieciństwa no, rosła w takim domu wiary, modlitwy, gdzie ten kręgosłup moralny, religijny był odpowiednio kształtowany, i rodzice byli w 3 zakonie franciszkańskim, ona była nasączona jakby tą ich wiarą, sama zresztą później wstąpiła do 3 zakonu, i to wszystko spowodowało, że wybrała tą naukę w tej szkole i zawarła ten pakt z Maryją, tak? To jakieś porozumienie, to ja to traktuję, że to właśnie była taka umowa między nimi. I rzeczywiście do każdego porodu biegła z modlitwą, wzywając Maryi, zresztą taki się wytworzył. Teraz to się nazywa akt strzelisty, to było takie zawołanie: Maryjo, w jednym pantofelku przybywaj.
1: No to też jest niezwykła historia. Ja też czytałam pani wywiady, że pani również tego aktu strzelistego używała, wzywała Maryję, żeby przybywała chociaż w jednym pantofelku, kiedy sama szykowała się do porodu, bo prywatnie jest pani mamą Anny Lewandowskiej i teściową Roberta Lewandowskiego. No i też, kiedy pani wnuki się rodziły, to też była to modlitwa, która pani towarzyszyła.
2: Tak, ja od dziecka to wezwanie, wtedy to trudno było nazwać modlitwą, bo to wujek mi tak opowiadał o tym i to mi rzeczywiście bardzo zapadło w serce i w różnych sytuacjach, a szczególnie przy porodach, wzywałam Maryję i rzeczywiście to wezwanie Maryjo w jednym pantofelku szybko przybywaj, bo Anię zaczęłam rodzić niemalże na ulicy, zupełnie niespodziewanie. Więc jak biegłam do szpitala, to było bardzo wtedy szybko, byłam nieprzygotowana, bo szliśmy na spacer, tak? I rzeczywiście wtedy zawołałam Maryjo w jednym pantofelku przybywa i rzeczywiście zdarzały się takie piękne rzeczy w tamtym czasie w tym szpitalu.
1: Czyli i bardzo ciocia
2: szybko,
1: położna,
2: bardzo szybko bez bólu urodziłam.
1: Ciocia położna przybywała z Maryją, dr Józef Mengele i Stanisława Leszczyńska. Między innymi była specyficzna relacja, jak ją nazwać w obozie?
2: Wie pani co, nieraz się nad tym zastanawiałam, bo różnie słyszałam opowieści w domu od moich wujków. Potem zderzając się z historią, zderzając się z różnymi faktami, śledząc to wszystko dla potrzeb książki, myślę, że wiele rzeczy może być też wyobraźnią, tak? Na pewno się z nim zetknęła, to jest na pewno. Czy to on ją przyjął na sztubę położniczą? Nie wiem, czy to inny jakiś lekarz, że się odważyła, podeszła, bo ona była skierowana do wykopu gliny, bo tam w Birkenau wszyscy musieli sami budować sobie te baraki, to wszystko, więc to była ciężka praca, ale była też sztuba położnicza. I ona dowiedziała się, że jest wakat, bo niemiecka akuszerka zachorowała i ona po prostu zdobyła się na odwagę i jakiemuś lekarzowi zastąpiła drogę przed tą taczką z gliną i powiedziała, że jest położną, że może wykonać ten zawód. Tu są też różne legendy, ale ja myślę, że nie potrzeba tu legend tworzyć. Ona była fachowcem, znała język medyczny, znała świetnie niemiecki, bo w Łodzi każdy znał niemiecki. W związku z tym po prostu po niemiecku medycznie powiedziała, wypowiedziała się i została skierowana na sztubę położniczą.
1: Ale ona przyjmowała wszystkie porody.
2: I przyjmowała wszystkie porody, tylko że teraz jest tak.
1: W momencie, się na to, żeby tak, zabijać
2: tak,
1: dzieci.
2: W momencie, kiedy ona przyjechała do obozu i skierowana została na sztubę położniczą, w tym samym momencie do obozu przyjechał Mengele. Przypadek, te dwie postacie gdzieś się przewijają razem. I w momencie, kiedy Mengele przyjechał do obozu, zmieniono regulamin, bo wcześniej wszystkie dzieci, które przychodziły na świat w obozie, miały być topione od razu z niewiązaną pępowiną, wrzucane do beczki z wodą i potem na pożarcie szczurom. W momencie, kiedy przyszedł Mengele, z Berlina przyszła zmiana regulaminu, że dzieci nieżydowskie i nieromskie mogą przeżyć. Natomiast dzieci żydowskie i romskie mają być w dalszym ciągu w taki sposób mordowane. Dlaczego dzieci inne mogły przeżyć? Dlatego, że Mengele poszedł tam po to, żeby robić eksperymenty. I te dzieci były mu potrzebne do eksperymentu. One i tak były skazane, tak? Bo do eksperymentu. A cioci powiedziano, że ma pozostałe dzieci topić. Ona powiedziała, że ona tego nigdy nie wykona.
1: Mimo, że...
2: Czy to powiedziała Mengelemu, czy to powiedziała...
1: Groziło jej to, że tak, ona mogła stracić życie, tak, ale jednak ale przeciwstawiła się.
2: Przeciwstawiła się. Któremu lekarzowi to powiedziała? Tego nie wiem. Legenda opowiada, że Mengelemu, ale ja nie jestem do tego do końca przekonana. Natomiast wiem jedno, że na pewno spotykała się z Mengele, ponieważ codziennie wieczorem musiała mu składać raport ze sztuby położniczej. I codziennie mówiła mu, że nie ma żadnych powikłań.
1: To też było nieprawdopodobne.
2: I to nieprawdopodobnie powodowało gniew i złość u Mengelego. Bo tego nie umiał zrozumieć. On jej kiedyś wykrzyczał. Przecież w najlepszych klinikach
1: zdarzają się powikłania,
2: śmierci i tak dalej, gorączki popołogowe, a tutaj w tym brudzie nic. A ona powiedziała, ale to jest prawda. I to na pewno miało miejsce, bo to jest w jakiś sposób udokumentowane. I to jest też przedziwne, bo Mengele przeżył wojnę, ukrywał się w Brazylii. To jest takie dla mnie niesamowite, bo moja ciocia dzieciństwo spędzała w Brazylii i zmarł 2 lata po niej. Gdzieś te losy,
1: czyli
2: moje ludzie się
1: jakiś kontakt?
2: Nie mieli. Natomiast myślę, że z tych opowieści, oprócz tego, że jaki on był okrutny i tak dalej, to przewijały się takie, że on się jej przyglądał. On ją obserwował. On potrafił do niej mówić muti.
1: Muti, ale tak. Też tak mówiły do niej więźniarki.
2: Tak, więźniarki
1: nazywały
2: mówiły
1: mamą
2: muti, bo to w zależności jakiej narodowości, tak? Natomiast on też do niej mówił muti. On nawet sobie pozwalał na jakieś żarty, typu, muti, dzisiaj się napracowałaś, trzeba by było jakieś piwo postawić. Ona mówi, że proszę nakryć do stołu, napijemy się oboje.
1: Czyli to była też kobieta o bardzo silnej osobowości.
2: Była o silnej osobowości, miała silny charakter, była malutka, taka...
1: W małym ciele wielki duch.
2: Tak, natomiast miała tą jakąś siłę, która myślę, że jemu dawała dużo do myślenia, bo skoro on nie zrobił jej krzywdy w momencie, kiedy mógł, tak, bo ktoś się sprzeciwia rozkazom, tak, nawet jeśli nie wprost jemu, to innemu lekarzowi, on na pewno to wiedział, tak. Obserwował ją, widział, że się nic nie dzieje i obserwował kiedyś, to wujek mi opowiadał chyba, czy to było, gdzieś ciocia zapisała, jak zrobiła z takich resztek, z paczki, które dostała na Wigilię, zrobiła taką Wigilię i dzieliła się tym śledzikiem z innymi więźniami i tak dalej, on to obserwował. On to obserwował i nie zareagował w taki sposób, że nie wolno. On po prostu powiedział cicho, poczułem się człowiekiem, wyszedł, nie? Coś takiego było w tej relacji, gdzieś to nie można powiedzieć, że oni się zupełnie nie znali. Gdzieś się znali, ale nie jestem pewna, czy to on ją zatrudniał na sztubę i czy jemu się sprzeciwiła, tak?
1: Maria Stachurska jest moim i Państwa gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.

0: RMFM na plus.
1: Maria Stachurska jest moim gościem, reżyser filmu dokumentalnego Położna i autorka książki pod tym samym tytułem o położnej Stanisławie Leszczyńskiej. Rozmawiamy o pani cioci, której proces beatyfikacyjny trwa już od jakiegoś czasu. Rozmawiamy o tym, że w obozie Birkenau przyjęła ponad 3000 porodów w koszmarnych warunkach, bardzo niehigienicznych, niesanitarnych, gdzie nie było w zasadzie podstawowych zachowanych zasad higieny. Przy każdym porodzie chrzciła dzieci. Czy to było tak, że mamy, które rodziły dzieci, ją o to prosiły? Czy ona sama się na to decydowała? Dlaczego podejmowała taki krok?
2: Myślę, że to się wiąże bardzo mocno z jej wiarą, z tym, że była tak wychowana i w to święcie wierzyła, i każdy katolik chyba w to wierzy, że chrzest jest drogą do zbawienia. I ona wiedziała, że te dzieci mogą nie przeżyć. W związku z tym robiła wszystko, żeby zapewnić im życie wieczne. Chrzest jest tym otwarciem tej przestrzeni, tym, przez co jakby się wchodzi w tą historię zbawienia. I to było jej bardzo mocne, głębokie przekonanie. Myślę, że też to się wiązało z tym, jak umierała jej siostra. To zresztą tę scenę to zrobię w filmie fabularnym, który przygotowuję.
1: A kiedy będzie film?
2: No, to dopiero jesteśmy na początkowym etapie kształtowania.
1: Czyli jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość. No,
2: tak, jeszcze troszeczkę, jeszcze ale myślę, że może 29 rok. I ona wtedy straciła swoją siostrzyczkę, przy której na rodzinach była, to było w Brazylii. I wtedy ojciec jej powiedział, że najważniejsze, żeby ochrzcić, bo ona umiera, i żeby ochrzcić. I wtedy jej, jak ona się tak chyba buntowała, mam wrażenie takie, że trochę się buntowała, bo ratujemy dziecko, tak? A tu ojciec mówi, najważniejszy chrzest, bo będzie miała życie wieczne. I ten ojciec jej powtarzał, że najważniejsza jest dusza i zbawienie. Myślę, że ona w tym rosła od dziecka i ten chrzest dla niej był tak ważny, że później wszystkie dzieci, bo przecież nie wiadomo było, które przeżyje, czy w ogóle przeżyją, czy wszyscy nie pójdą do gazu, co się będzie działo. Że najważniejsze, żeby te dzieci zostały ochrzczone. Często pytała o zgodę, ale też były sytuacje, kiedy nie pytała, tylko po prostu chrzciła. I chrzciła również żydowskie dzieci.
1: Też w jakiś sposób oznaczała te dzieci, żeby może była taka możliwość, szansa, żeby mamy mogły te dzieci odnaleźć.
2: Tak, ona znaczyła jakimiś tam znaczkami te dzieci, bo część dzieci o cechach aryjskich były brane do wynarodowienia, do Nakła albo do Łodzi i tam były przysposabiane do rodzin niemieckich. No to był wielki dramat tych matek i ona wtedy robiła jakiś taki gest, że dawała. Nie przypuszczam, że to służyło, żeby rzeczywiście takim tatuażykiem odnalazły się dzieci, chociaż podobno jakieś tam się odnalazły. Ale myślę, że robiła to po to, żeby te matki miały nadzieję, żeby nie zwariowały.
1: No to jest sytuacja, której chyba trudno sobie w ogóle wyobrazić, tak?
2: Tak, bo to jest coś, nie, coś to, nie, to w ogóle jest, ja jako matka, ja sobie nie wyobrażam przeżycia czegoś takiego. Natomiast myślę, że to wysłużyło przede wszystkim temu, żeby one miały cel, że one odnajdą swoje dzieci. Ile się znalazło? Nie wiem, czy w ogóle się znalazły. Moja kuzynka mówi, że tak, że zetknęła się kiedyś, że jakieś dziecko się odnalazło.
1: Proces beatyfikacyjny, który trwa, czy my możemy powiedzieć, czy on trochę poszedł do przodu? Na jakim teraz jest etapie? Bo na razie to jest proces, sługa Boży.
2: Tak.
1: Sługa Boża, Stanisława Leszczyńska.
2: Tak, Stanisława Leszczyńska dostała parę lat temu ten tytuł Sługi Bożej. Proces beatyfikacyjny został zakończony na etapie diecezji. Został przekazany do Watykanu. Teraz czekamy, kiedy komisja badająca nada jej tytuł czcigodnej Sługi Bożej. I wtedy rusza już na dobre proces beatyfikacyjny. No i daj Boże, że może kiedyś kanonizacyjny, bo beatyfikacja obejmuje teren Polski, kanonizacja cały świat. Ponieważ ostatnio się spotykam z niesamowitymi świadectwami kobiet, które doświadczyły cudu za przyczyną mojej cioci, no to przyznam się, że ja uwierzyłam, że moja ciocia jest świętą.
1: To jest raz niezwykłe, że pani dostaje takie sygnały od innych kobiet, od innych osób, ale czy pani relacja z ciocią się zmieniła pod wpływem zgłębiania materiałów o jej życiorysie, tak, pod wpływem napisania książki i wyreżyserowania filmu dokumentalnego, bo tak jak pani wspominała na początku rozmowy, były pewne zgrzyty między panią a ciocią.
2: Tak, były te zgrzyty, jak się okazuje, gdzieś tam głęboko się we mnie osadziły i to byłam sama zaskoczona, że zgrzyty dziecięce mogą trwać dłużej i myślę, że bardzo trzeba uważać przy dzieciach na każde słowo, które dziecko inaczej będzie przeżywało, bo moja ciocia nie miała złych intencji. Może wypowiedziała słowa, które we mnie brzmiały, tak? Których gdzieś też nawet nie chciałam puścić może. Natomiast rzeczywiście zrozumiałam wiele z życia mojej cioci. Zrozumiałam, dlaczego nie była osobą tak bardzo wylewną, była powściągliwa i tak dalej, bo po takich przejściach nie mogła być inna. Jak słuchałam kiedyś mojego wujka, jej syna, który opowiadał, jak ona wesoła, jaka pełna radości, zabawy i w ogóle, to ja mówię, kurczę,
1: to chyba
2: mówimy,
1: inna kobieta.
2: Tak, o tej samej kobiecie, nie? Ale sobie potem zdałam sprawę, że on miał tą pamięć ze swojego dzieciństwa, dorastania, nie tą później powojenną, kiedy ona już odbudowywała to swoje życie, bo ona budowała to życie swoje takie pełne modlitwy, miłości, radości w tych biednych bałutach, tak? Natomiast po wojnie usiłowała odbudować to wszystko, ale już nie była tą osobą taką po prostu radosną, z otwartymi ramionami i tak dalej. I nie mogłaby być taką, byłoby to nieprawdziwe. W związku z tym to zrozumiałam. Zrozumiałam wiele rzeczy i zrozumiałam również to, że jak czasami moja mama, jak coś tam na mnie się wkurzyła, bo nie chciałam czegoś odpuścić, to wtedy mówiłam, jesteś podobna do cioci Stasi Leszczyńskiej.
1: Czyli jakieś powiązanie jest. Może kto się czubi, ten się lubi.
2: I zdałam sobie sprawę, że w wielu przypadkach jestem do niej bardzo podobna. Zachowania, chociaż ja jestem bardziej powinowata, tak? Nie z krwi, bo ona jest żoną brata mojego dziadka. Natomiast przedziwną rzeczą jest, że wiele rzeczy, może dlatego, że ja w tamtym domu dorastałam, bardzo dużo spędzałam czasu, no, miałam 16 lat, jak ona zmarła, czy 15, więc ja nasiągnęłam atmosferą tamtego domu. Natomiast nie zauważyłam na przykład takiej rzeczy, że jak są święta, u mnie choinka musi być królową wieczoru. I się, co się okazało? W tamtych czasach powojennych mojej cioci, ona też musiała być królową. I co moja ciocia robiła? Kupowała dwie i wiązała, bo wtedy były tylko drapaki na rynku.
1: Żeby powiększyć.
2: Tak, żeby ją powiększyć, tak, objętościowo, żeby ona była królową tego wieczoru. To takie nawet drobiazgi, które ja teraz wyłapuję, jak ją poznaję. Mówię, Boże, przecież ja to samo robię. To samo robię. I to dla mnie takim jest dużym zaskoczeniem. No i rzeczywiście od momentu, kiedy zaczęłam słuchać też świadectw, od momentu, kiedy zaczęłam kolejną rzecz robić, która też nie jest z mojej woli, bo film, który teraz przygotowuję, został mi wręcz poproszona, zostałam przez kardynała Rysia, żebym podjęła się tego i łódzkiej kurii.
1: Czyli znowu to więc, nie pani wybiera, ale panią tak, wybierają do
2: tak,
1: danego.
2: Tak, znowu zostałam tu wybrana, długo się jakby z tym męczyłam, czy mam to w ogóle robić, różne swoje walki tu staczałam, ale w pewnym momencie zobaczyłam coś takiego, że moja ciocia dość mocno działa i zaczęłam odczuwać to, bo ja wcześniej to tak nigdy nie do końca to odczuwałam, a w tej chwili odczuwam i już wiem, że ona wieloma rzeczami kieruje i ja się po prostu w tym poddaję.
1: Niestety nasz czas nieubłagalnie się kończy, ale ja chcę jeszcze zapytać o przełożenie raz tego doświadczenia pani cioci Stanisławy Leszczyńskiej na pani życie, ale też na życie pani rodziny. Wspominałyśmy już o tym, pani mówiła o tym akcie strzelistym, Maryjo, przybywaj choćby w jednym pantofelku przed porodem swoich dzieci, ale też przed porodem wnucząt. Wyczytałam też, że pani modli się przed meczami Roberta Lewandowskiego. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale takie słowa w jednym z wywiadów na pewno znalazłam i że też modli się często za swoje dzieci, za córkę Annę Lewandowską, za syna, za wnuki, za całą rodzinę. Czy faktycznie tak jest, że pani stara się, chce przekazywać te wartości, które no raz niosła pani ciocia Stanisława Leszczyńska, ale dom, z którego pani wyrosła, w swojej rodzinie dalej?
2: No jak żeby inaczej. To są wartości, których żyję i którymi się kieruję w życiu. Ja się mogę na wielu rzeczach nie znać, ale znam i czuję Ewangelię i jeżeli coś jest niezgodne z nią, no to ja w to nie wchodzę, tak? I nie muszę się tak tym znać. Po prostu zawierzam to. I tak samo jeśli chodzi o kształtowanie domu, atmosfery, czy no może przepszczeliłam trochę w młodości, za dużo tej modlitwy było. Ale na całe szczęście dzieci gdzieś to teraz odbierają. No i tak, rzeczywiście otaczam moje dzieci opieką modlitewną i to jest dla mnie takie miłe, że i mój zięć chce tego, i moja synowa chce tego.
1: A wnuki tak. Modlą się? Tak. Chcą z panią też?
2: Tak, tak, tak.
1: Czy raczej się buntują, bo to
2: nie,
1: też różnie z dziećmi.
2: Nie, właśnie o to
1: bywa.
2: Chodzi, że dzieci przyjeżdżają i mi się ciągle popisują, że znają nową modlitwę.
1: Fantastycznie.
2: No jeszcze są małe, więc jeszcze się nie buntują.
1: Jeszcze
2: myślę,
1: się nie buntują.
2: Myślę, tak, że ten czas buntu przyjdzie i powiedzenia nie chcę, tak?
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy na film fabularny. Póki co polecamy oczywiście książkę Położna, ale też film dokumentalny Położna o Stanisławie Leszczyńskiej. Moim i Państwa gościem była Maria Stachurska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I życzymy Państwu dobrej niedzieli.
0: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
0: Po reklamie.

0: Kobieta została uwięziona pod gruzami, trwa akcja ratunkowa po eksplozji pod Koninem. W przyszłym tygodniu mogą zakończyć się obniżki na stacjach. Powiemy też o wielkiej charytatywnej wyprawie maluchów z Wrocławia do Normandii. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa akcja ratunkowa po eksplozji pod Koninem. Zawaliła się część domu w Kopydłowie Nowym w gminie Wilczyn. Pod gruzami jest kobieta.
1: Ta pierwsza część budynku, w której ona się znajduje, całkowicie zawalona. Na szczęście jest z nią kontakt, jest przytomna i teraz próbujemy się do niej dostać.
0: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. Mężczyzna, który również był w domu w czasie eksplozji, został poparzony. Śmigłowiec zabrał go do szpitala.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: W przyszłym tygodniu mogą zakończyć się obniżki na stacjach. Rząd zastanawia się nad zakończeniem programu CPN. Od końca marca na paliwa obowiązuje obniżony VAT. O tym, co dalej, Mateusz Gołębiewski.
3: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
3: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Sztuczna inteligencja ma służyć godności człowieka, dobru wspólnemu i misji Kościoła. To główne przesłanie pierwszego posiedzenia Watykańskiej Komisji do Spraw AI. Papież powołał ją w maju tego roku. Również pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, jest poświęcona trosce o człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Nowa komisja ma stopniowo pracować nad wytycznymi określającymi zasady korzystania z AI w ramach Stolicy Apostolskiej.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą zebrać 1 000 000 złotych dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Spod wrocławskiej hali stulecia za godzinę wystartuje wielka wyprawa maluchów. Kilkadziesiąt Fiatów 126P przejedzie przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Francję. To już czwarta edycja, mówi kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
5: Mam nadzieję, że zbierzemy więcej pieniędzy, że dotrzemy do większej liczby ludzi, którzy będą wpłacać pieniądze, którzy będą starać się wpajać młodym ludziom bezpieczeństwo, bo taki jest też cel od początku naszej wyprawy.
0: W tej wyprawie biorą udział również m.in. Rafał Sonik, Bartosz Ostałowski czy Krzysztof Diablo Włodarczyk. Maluchy zakończą wyprawę 6 lipca na plaży Omaha w Normandii. Pieniądze można wpłacać na portalu zrzutka.pl.
6: Trzy minuty po godzinie 12. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 15 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Proszę wybrać jakieś zacienione miejsce, włączyć wiatraczek, posłużyć się wachlarzem i gramy. Za chwilę Stanisław Sojka, a teraz Beatles Yesterday.

0: Daddy Cool, czyli jak śpiewał w kabarecie Janusz Gajos, zimny tata. Zimne nóżki, zimny tata, zimna głowa, zimny kark, to jest coś, czego dzisiaj będziemy szukać i mam nadzieję odnajdywać za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Lady Punk zawsze tam, gdzie ty, będzie też Rod Stewart i Some Guys Have All The Luck.
1: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
3: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
4: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-BIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, Uczelnia TS.pl.
13: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
14: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
13: Wpadnij 2 razy, 3 weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Po reklamie.
19: Radio Plus.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiejsza liturgia zaprasza nas do takiego zaufania Bożemu prowadzeniu. Pan Jezus nas zapewnia, że kto straci swe życie, z Jego powodu znajdzie je. Tracenie życia dla Chrystusa jest takim codziennym świadczeniem miłości, tej miłości, która nie szuka swego. Tak otrzymujemy prawdziwe życie, które rodzi się z gotowości uczynienia daru z samego siebie. A wzór mamy w Zbawicielu, który się za nas ofiarowuje. Także dziś, podczas tej Eucharystii, w której uczestniczymy, my gromadzimy się na niej, aby umocnić się Jego Słowem, obecnością. I niech ta msza święta pomoże nam tak rozpoznać Chrystusa w drugim człowieku i wiernie Mu służyć. A uczestnicząc w tej mszy świętej, modlimy się w następujących intencjach mszalnych, w intencji parafian katedralnych oraz wszystkich tych, którzy teraz z nami się modlą, zarówno tu w świątyni, jak i za pośrednictwem Radia Plus Radom. W kolejnej intencji dziękczynno-błagalnej Marianny Olan w 99. rocznicę urodzin i Teresy w kolejną rocznicę jej urodzin, wypraszając obfitość Bożych darów, łask, Bożą opiekę i błogosławieństwo. Też Bożemu miłosierdziu podczas tej mszy świętej polecamy zmarłych. Modlimy się za zmarłych Roberta, Tomasza, Mariannę i Jana Koziaru oraz Janinę Jana Henryka Mazurów. Dla tych zmarłych prosimy o chwałę zbawionych w niebie. Teraz za wszystkie nasze grzechy, nasze zaniedbania przeprośmy Pana Boga, by we mszy świętej godnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszył myślą, mową, uczynkiem i zaniedbań. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludzi. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasz. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami. Przez wszystkie

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć. Chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga, tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, zatrzymaliśmy się w krótkiej refleksji nad tym usłyszanym przed chwilą Słowem Bożym. Możemy powiedzieć, że czas urlopów i wakacji już jest rozpoczęty. Lato w pełni, to czujemy. Na pewno wiele planów jakiś na ten czas, marzeń, miejsc, które odwiedzimy albo chcielibyśmy, planujemy odwiedzić. Ale w tym wszystkim może pojawić się pokusa, żeby w tym wakacyjnym odpoczynku trochę poluzować sobie wiarę, sprawę wiary. O ile w ciągu roku jestem na mszy świętej niedzielnej, odmawiam modlitwę, nawet codziennie, a czasami sięgam po Biblię, o tyle w wakacje dajemy sobie jakąś taką małą dyspensę od tych praktyk. A liturgia słowa dzisiejszej niedzieli jest bardzo konkretna, szczególnie Ewangelia. Choć znane są słowa Jezusa, który do uczniów mówi: idźcie i odpocznijcie nieco, co pasowałoby do dzisiejszej niedzieli, to tych słów nie słyszymy. Są za to konkretne i bardzo wymagające wskazania, jak przeżyć także ten wakacyjny czas, który przed nami. Drodzy, kiedy dochodzimy do wniosku, że trzeba coś zmienić w naszym życiu, od prostej decyzji zrzucenia paru kilogramów, czy nauczyć się języka obcego, czy zerwać z nałogiem, to determinacja, która narasta, pomaga nam podjąć konkretne działania, rozpocząć ćwiczenia, zapisać się na kurs językowy, zapisać się na terapię, czy częściej korzystać z sakramentu pojednania w kwestii nawrócenia. I o takiej właśnie determinacji mówi dzisiaj Jezus do swoich uczniów, także i do nas. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. I to może, drodzy, w naszych sercach budzić jakiś trochę taką obawę, może jakiś lęk, niepokój. Ale co znaczy kochać bardziej? Drodzy, dzisiaj stajemy przed taką sytuacją, że człowiek stawia w miejsce Boga albo siebie, swój egoizm, albo inne osoby. I jeśli człowiek albo własne ambicje zajmują miejsce Boga, wcześniej czy później to wszystko zaczyna się rozsypywać. A przecież święty Augustyn, i myślę, że znacie to zdanie, które powiedział, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne znajduje się na właściwym miejscu. Ta Ewangelia dzisiejsza, ona porządkuje, ustala porządek miłości. Najpierw miłość Boga, później człowieka i wreszcie samego siebie, swojego życia. Zobaczcie, rodzice,
którzy z miłości chcą dla swoich dzieci wszystkiego, co najlepsze, i dobrej szkoły, i wykształcenia, i znajomości języków, i wakacji, i jakiejś talentu sportowego, szukają, żeby to odkryć, i zdrowia, i bezpieczeństwa, i to wszystko jest ważne. Ale czy z taką miłością właśnie troszczą się o życie duchowe swoich dzieci? Czy dzisiaj współcześni rodzice uczą modlitwy? Czy pokazują, że niedzielna Eucharystia, msza święta to nie tylko przykry obowiązek do spełnienia, ale to spotkanie z Chrystusem? Możemy zadać sobie to pytanie, czego człowiek najbardziej żałuje przed śmiercią, kiedy może robi rachunek sumienia bardziej lub mniej świadomie. I chyba nie jest wtedy najważniejszy ani za mały dom, albo zbyt stary samochód, którego by człowiek żałował. Ale bardzo często w takich sytuacjach okresu życia człowiek żałuje, że za mało kochał, za mało przebaczał, za mało czasu poświęcał rodzinie, za mało Boga było w tym życiu. I drodzy siostry i bracia, słuchając tej Ewangelii, potrzeba, abyśmy uporządkowali właśnie te kwestie relacji do bliskich, do tych, których kochamy, ale i tych, których kochamy jeszcze za mało. Bo nawet ci, którzy zajmują ważne miejsce w naszym życiu i sercu, oni nie zawsze doświadczają tej doskonałej, pięknej miłości. Ile razy brakuje cierpliwości do męża, do żony, do dzieci, do rodziców. Ile razy brakuje cierpliwości starszym do młodszych i młodszym do starszych. To jest ten znak, że mamy kochać bardziej Boga, który jest źródłem tej miłości, który sam jest miłością, i od Niego się tego uczyć. Niech zakończeniem tej dzisiejszej refleksji nad Słowem Bożym staną się słowa papieża Leona XIV, który wypowiedział je podczas audiencji generalnej w minioną środę. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie ten czas, mówił papież, na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. I takiego czasu wam, siostry i bracia, życzę. Niech to będzie błogosławiony czas z Bogiem i drugim człowiekiem, przez co przybliżymy się, daj Boże, do świętości. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Zanieśmy nasze prośby do Boga, który zna potrzeby swojego ludu i chce nam przychodzić z pomocą. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy.
Módlmy się za głoszących Ewangelię, aby robili to z pokorą i miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody cierpiące z powodu wojny, aby doświadczyły sprawiedliwego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji parafian katedralnych, także modlących się tutaj w katedrze, w Radomiu, ale i za pośrednictwem transmisji radiowej. Dobry Bóg wysłuchuje modlitw. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej pani Marianny Olan w 99. rocznicę urodzin, w intencji pani Teresy w 73. rocznicę urodzin, aby obdarzone Bożym błogosławieństwem i opieką Matki Najświętszej doświadczały dobrego zdrowia, radości i pokoju w swoim sercu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego w domu Ojca Niebieskiego. Polecamy we mszy świętej zmarłych Roberta, Tomasza, Mariannę, Jana Koziarów, Janinę, Jana Henryka Mazurów. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy z wiarą przyjęli Słowo Boże i umieli żyć Nim na co dzień. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj próśb swojego ludu i umocnij nas łaską, abyśmy wiernie szli za Chrystusem i dawali świadectwo Jego miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
0: Oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś,

0: abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystus.

0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Ogłoszenia duszpasterskie. Najpierw komunikat biskupa radomskiego. W związku z tragicznymi skutkami potężnego trzęsienia ziemi, które w ostatnich dniach dotknęło Wenezuelę, wyrażam głęboką solidarność z wszystkimi, którzy ucierpieli w wyniku tej katastrofy. Wiele rodzin zostało pozbawionych domów, dorobku życia, a niekiedy także swoich najbliższych. Skala zniszczeń i cierpienia wymaga naszej modlitwy oraz konkretnego wsparcia. W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zwracam się do duszpasterzy oraz wiernych diecezji z prośbą o modlitwę w intencji ofiar trzęsienia ziemi za zmarłych, za rannych oraz za wszystkich, którzy pozostali bez środków do życia i potrzebują pomocy, aby móc rozpocząć odbudowę swojego codziennego funkcjonowania. Jednocześnie zachęcam do udzielenia wsparcia finansowego, dlatego proszę o przeprowadzenie we wszystkich parafiach diecezji zbiórki do puszek w niedzielę 5 lipca. Każdy gest solidarności stanowi realną pomoc dla tych, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Niech nasza modlitwa i braterska pomoc będą wyrazem chrześcijańskiej jedności oraz znakiem, że w obliczu cierpienia nikt nie pozostaje sam. Biskup Marek. Dziś, jutro i we wtorek nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego jest o 17:30. Zapraszamy. Spotkanie Kuźni Męskich Serc dziś o godzinie 19 w sali parafialnej przy ulicy Mickiewicza. Dnia 29 czerwca ksiądz Paweł Twardowski obchodzi Dzień Swoich Imienin. Zapraszamy w tym dniu, czyli jutro, na mszę świętą o godzinie 18, w czasie której będziemy się modlić w jego intencji. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, spowiedź podczas mszy świętych i w piątek od 16:30. W minionym tygodniu ksiądz biskup Marek Solarczyk dokonał zmiany personalnej w obsadzie naszej parafii. Z dniem 25 sierpnia odwołał księdza Wiktora Głuszka ze stanowiska wikariusza parafii katedralnej, mianując go wikariuszem parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Białobrzegach Radomskich. Za ten wieloletni czas posługiwania w naszej parafii i różne działania duszpasterskie księdza Wiktora pragniemy mu podziękować i modlić się w jego intencji w najbliższy wtorek, 30 czerwca, na mszy świętej o 18. Zapraszamy do licznego udziału w tej mszy świętej w intencji księdza Wiktora. Na jego miejsce ksiądz biskup mianował z dniem 26 sierpnia księdza Macieja Szymańskiego, który pracuje w parafii Świętej Trójcy w Starachowicach. Ksiądz Daniel zaprasza na pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium Świętej Anny na Górze Świętej Anny. Pielgrzymka odbędzie się 26 lipca w dniu wspomnienia tej świętej oraz głównych uroczystości w sanktuarium. Koszt 150 zł, zapisy i szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej. Zbliżają się wakacje i czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Rozpoczynamy już nasze przygotowania do tego wydarzenia. W zakrystii, w kancelarii i księgarni mariackiej można nabyć piękny kalendarz pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej na 2027 rok, który kosztuje 25 zł, a ofiary przeznaczone zostaną na organizację naszej katedralnej grupy numer 9. W kancelarii można zamówić msze święte, które księża odprawiać będą podczas pielgrzymki. Ofiary tradycyjnie przeznaczone będą na obiady dla pielgrzymów. Jeszcze życzenia dla pani Marianny Olan, 99. rocznicę urodzin, i dla pani Teresy, no w trochę mniejszą rocznicę urodzin. No, życząc pani Mariannie 100 lat, no by było bardzo tak słabo, tak skąpo, także może życzymy wielu, wielu jeszcze lat w zdrowiu, w opiece najbliższych, życzliwości. Niech Bóg opromienia wszystkie dalsze Pani dni swoimi łaskami, darami, swoim błogosławieństwem. Również niech ma w opiece Panią Teresę i też życzymy tych obfitości Bożych darów. A Maryja, ta nasza katedralna opiekunka, niech ma Was obie w swojej macierzyńskiej opiece. Wszystkim nam niech Bóg błogosławi, a może dzięki temu błogosławieństwu będzie trochę chłodniej. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Pola Abdul Straight Up na antenie Radia Plus, przeboju z notą nostalgii w niedzielne popołudnie. Po raz pierwszy chyba w historii odwołano między innymi wyścigi konne na Służewcu. Władze jeździeckie zadecydowały, że sobotnie i niedzielne wyścigi się nie odbędą. Powodem tej decyzji była fala upałów. Tak gorąco, że no nie da rady przeprowadzić tych wyścigów. Jeśli chodzi o tenisistów, no to niestety upał, nie upał, grać trzeba. Wimbledon nam się rozpoczyna już w poniedziałek, a na antenie Radia Plus w związku z tym wspaniała akcja. Będziemy Was zachęcać do tego, żeby aktywności fizyczne uprawiać na wolnym powietrzu. Powiemy też trochę o tenisie, o Wimbledonie, o historii, o ciekawostkach. A do wygrania nagroda główna, czyli rakieta tenisowa i mały trening ze mną w roli głównej. Znaczy pokażę, jak uderzać i jak sobie na korcie radzić. Fajna zabawa, gorąco zachęcam. Proszę być z nami, z Radiem Plus już od przyszłego poniedziałku.

to jest odpowiednia piosenka w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to pewnie w Chałupach. Ho, ho, ho! Zatrzęsienie ludzi, bo w taki upał to tylko i wyłącznie gdzieś uciec na wodę, nad wodę, do wody, na wodę i pod wodę. No ale bez przesady oczywiście. No ale z braku laku i prysznic dobrych. Bo Chałupy, Welcome to, to była piosenka, która kiedyś rozgrzewała całą Polskę i tak się dzieje i dzisiaj. Zbigniew Wodecki na antenie Radia Plus. Za chwilę Queen, The Show Must Go On.

0: To jest Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za 3 minuty będzie godzina 14. Już za chwilę najnowsze wiadomości. Potem wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Obiecuję, będzie coś, co działa niczym chłodny wiatraczek na otwarcie następnej godziny.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: KFC. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radio.
1: Kolejna osoba utonęła, tragedia pod Toruniem. Ściółka jest sucha jak papier, leśnicy ostrzegają przed pożarami. Powiemy też o tym, jak misjonarze wykorzystują sztuczną inteligencję w swojej pracy. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Wielkopolski. Udało się uratować kobietę spod gruzów. Dziś rano po eksplozji zawaliła się część domu w Kopydłowie Nowym pod Koninem.
2: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana. Cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona. Została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
1: Powiedział nam Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku był też mężczyzna. Również został poparzony i trafił do szpitala. Przyczyna eksplozji nie jest jeszcze znana. Tragedia na jeziorze Zacisze pod Toruniem. Mężczyzna spadł z deski i zniknął pod wodą. Służbom nie udało się go uratować.
3: Z wody wyłowione zostało ciało 44-letniego mężczyzny. Działania były prowadzone wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Prowadzone teraz w tej sprawie postępowanie wyjaśni przyczynę i okoliczności.

0: Tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
1: Mówił Sebastian Dobrzeniecki z policji w Toruniu. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby, a od początku czerwca prawie 40. Ekstremalne upały i ekstremalna susza w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w 5 województwach. Dzisiaj najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Według informacji Lasów Państwowych niemal wszystkie pożary powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
2: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówi Adam Wasiak z Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały wzmocniono patrole.
2: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
1: Leśnicy przypominają, żeby w lesie pod żadnym pozorem nie rozpalać ognia.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Misjonarze na krańcach świata coraz częściej wykorzystują w swojej pracy sztuczną inteligencję. Mówi o tym misjonarz z diecezji ełckiej ksiądz Arkadiusz Dardziński, na co dzień posługujący w Tanzanii.
4: Połączenie pewnego opisu z tworzeniem jakiejś fotografii, bo u mnie ludzie to w większości nie potrafią czytać, pisać, prawie 80%, a obraz dociera do nich zdecydowanie też szybciej.
1: Siostra Eliza, pasterzanka z Republiki Środkowej Afryki, wykorzystuje AI do tworzenia slajdów.
5: Wystarczy na przykład tej sztucznej inteligencji dać temat, powiedzieć, co by chcielibyśmy w tej katechezie zawrzeć. I ona rzeczywiście bardzo szybko wygeneruje jakiś skrypt.
1: Misjonarze przyznają, że sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które odciąża ich w codziennych zadaniach i pozwala skupić się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi.
6: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy za godzinę po 15. Teraz na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Obiecałam, że otwieramy lodówkę, ba, zamrażarkę, bo to Madonna z piosenką Frozen.

0: Prytria i Drive na antenie Radia Plus. Wczoraj miałam przyjemność podróżować przez całą Polskę. Przyjemność, bo bardzo obawiałam się tej podróży, a niestety musiałam ją odbyć. W związku z tym martwiłam się, czy mój samochód wytrzyma w takim upale taką ciężką pracę. Czy klimatyzacja da radę i czy ogólnie rzecz biorąc wszystko dobrze się sprawdzi. I ono sprawdziło się jak najbardziej i było chyba nawet przyjemniej niż na zewnątrz w tym samochodzie. Chociaż z klimatyzacją nie przesadzałam. Za chwilę na naszej antenie Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Texas Summer Sun też pojawi się na antenie Radia Plus. Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy w ten upał podróżować muszą. Jak nie świeci w szybę przednią, to jest całkiem okej.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
4: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
3: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
5: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Radomiu lub Skarżysku Kamiennej na gers.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Tania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekran.

Breakfast i Summer Sun na antenie Radia Plus. To jest gorące niedzielne popołudnie na naszej antenie. Znajoma z Arizony mi kiedyś opowiadała, nigdy tam nie byłam, ale opowiadała, że tam to dopiero są upały, że jak człowiek zostawi samochód przed supermarketem, to potem wsiadając do auta i chwytając za kierownicę, musi użyć rękawic kuchennych. Naprawdę. Belinda Carlisle za chwilę, La Luna, a teraz Kathy Crew, I Just Died in Your Arms Tonight w Radio Plus.

0: Krzysztof Krawczyk, to co dał nam świat na antenie Radia Plus. Dzisiaj dał nam upał, z którym sobie dajemy radę, mam nadzieję. Walczyć to nie walczymy, ale po prostu trzeba przetrwać te najbliższe godziny. A potem to już będzie zupełnie normalnie, mam nadzieję. Modern Talking za chwilę, You My Heart, You My Soul. Będzie też Benny King, Stand By Me, to jest Radio Plus. To są przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. A przypominam, po godzinie 15 spotkanie z Albano, z którym rozmawiać na antenie Radia Plus będzie Marek Sierocki.
1: Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
11: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
12: Ostatni dzwonek i 2 miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
13: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
12: Wpadnij 2 razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.

0: Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda. Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Katastrofa samolotu we Francji, zginęło 11 osób. Prawie w całym kraju obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami, wieczorem miejscami burze. Powiemy też o uroczystościach z okazji okrągłej rocznicy Poznańskiego Czerwca. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Katastrofa samolotu we Francji. 11 osób zginęło po tym, jak maszyna rozbiła się pod Nancy na północy kraju. Na pokładzie znajdował się pilot, 5 instruktorów i 5 osób, które miały skakać ze spadochronem. Na miejsce udał się szef francuskiego MSW Laurent Nunez.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie w całym kraju obowiązują dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami. Na ochłodę możemy liczyć jedynie nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski.
2: Najcieplej będzie na zachodzie naszego kraju, gdzie możemy się spodziewać temperatury maksymalnej sięgającej 40 stopni, lokalnie nawet 42 stopni. Ostrzeżenia ze stopniem drugim obowiązują jedynie dla części powiatów nadmorskich, dla Warmii i Mazur oraz dla rejonu Suwalskiego.
1: Powiedziała nam Anna Gryczman z Centralnego Biura Prognoz IMGW w Warszawie. To jednak nie koniec, gorąco będzie także w kolejnych dniach.
2: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę. Dodatkowo zostały wystawione także ostrzeżenia na burze dla północno-zachodniej części Polski.
1: Pierwsze burze dziś późnym wieczorem. Służby apelują, by zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, dla których skrajnie wysokie temperatury mogą być niebezpieczne. 70 lat temu wyszli na ulicę za chleb i wolność. Trwają obchody rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Z uczestnikami tych wydarzeń rozmawiała Ari Habir.

0: Włodzimierz Warsiak. Tutaj rozpoczęła się walka między ludźmi, którzy żądali chleba, a Urzędem Bezpieczeństwa, gdzie maltretowano i rozstrzeliwano ludzi. Jeżeli bym jeszcze raz miał zbroję stanąć, to mimo że jestem tak słaby, stanąłbym jeszcze raz o wolną Polskę.
1: Marek Macutkiewicz, uczestnik Poznańskiego Czerwca. Dzięki pierwszemu zrywowi Polska się ruszyła i żyjemy dzisiaj w dużo lepszych czasach. Niech się młodzi trzymają i się nie dają zawsze nie poddawać się w żadnych przypadkach. Takie jest zalecenie przynajmniej starego weterana.
2: Z okazji okrągłej rocznicy do Poznania przyjechał też prezydent Karol Nawrocki i jego odpowiednicy z Węgier, Łotwy i Albanii. W wydarzeniach Poznańskiego Czerwca zginęło prawie 50 osób, a prawie 240 zostało rannych.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Na koniec ważna zmiana na Zakopiance. Nowy węzeł i kładka dla pieszych w Myślenicach zostały oficjalnie otwarte. To bezkolizyjne połączenie ulicy Sobieskiego z drogą krajową numer 7, które zastąpiło dawną sygnalizację świetlną. Ma być teraz bezpieczniej. Budowa trwała nieco ponad 2 lata.
4: Jak Państwo widzicie, stoimy w miejscu, gdzie jest rondo łączące ulicę Sobieskiego właśnie z wiaduktem, który ma ponad 130 metrów długości, ponad 7 metrów wysokości, który spływa na DK7. Przez ten wiadukt mogą mieszkańcy Myślenic wyjechać w stronę Krakowa, a także mieszkańcy podróżujący od strony południowej, czyli od Zakopanego, Limanowej, mogą wjechać do Myślenic.
5: To ważny dzień dla mieszkańców Myślenic, ale równie ważny dla mieszkańców podróżujących tradycyjną Zakopianką. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja, poprawi się właśnie bezpieczeństwo.
2: Mówili Maciej Ostrowski z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W ramach inwestycji powstała również kładka dla pieszych nad Zakopianką. Wszystko kosztowało 56 milionów złotych.
6: Radio Plus, Marek Sierocki, niedzielne popołudnie. Witam serdecznie i zapraszam na wyjątkowe spotkanie, bowiem moim Państwa gościem będzie włoski gwiazdor znany na całym świecie. To Albano, który już 18 lipca wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet zaczęliśmy piosenką Azzurro w wykonaniu Adriano Celentano, bowiem to Adriano Celentano był ojcem pierwszych sukcesów naszego dzisiejszego bohatera, czyli Albano. Albano, czyli Albano Carisi, urodził się 20 maja 1943 roku w Cellino San Marco w Apulii. Jest synem rolników Jolanty i Carmelo Carisich. Razem z młodszym bratem Franco Carisim pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Pracowali m.in. w winnicy. Zamiłowanie do muzyki zaszczepił mu ojciec, który podczas prac polowych śpiewał tradycyjne włoskie piosenki i grał na gitarze. Albano napisał swoją pierwszą kompozycję Addio Sicilia, gdy miał 12 lat. Opowie nam teraz o tym, jak doszło do spotkania z Adriano Celentano i jak to Adriano Celentano miał ogromny wpływ na jego karierę.
1: Il mio primo contratto discografico l'ho fatto con il clan Celentano.
2: Mój pierwszy kontrakt płytowy podpisałem z klanem Celentano. To było piękne, fantastyczne przeżycie, ponieważ w ciągu dnia pracowałem przy taśmie montażowej samochodów, a po południu, po przesłuchaniu i po tym, jak zostałem przyjęty, stawałem się częścią klanu Celentano. To było coś wspaniałego. Niezwykła szkoła życia i muzyki. Występowałem razem z Adriano. Brałem udział w pierwszej części programu, a potem pojawiał się on, główny bohater wieczoru. Był absolutnie fantastycznym mistrzem. Mam niezwykłe wspomnienia z tamtych czasów, a także z artystycznego życia wielkiego Adriano. Nieporównywalnego i niepowtarzalnego. Adriano jest po prostu Adriano.
1: Adriano e Adriano.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.
4: Reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekromon. 200 mg tabletki. Wskazania. Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych. Dyskines. Zaburzeń dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny. Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Hiper tania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
19: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Marek Sierocki, moim państwa gościem Albano. Przed chwilą piosenka Felicita, najsłynniejszy przebój duetu Albano-Romina Power. To był rok 1982, festiwal San Remo. Nie wygrali, ale piosenka stała się jednym z największych włoskich hitów wszechczasów, znanym doskonale na całym świecie. Co o tej piosence mówi nasz gość, Albano?
1: Felicità to dla mnie nie tylko tytuł wyjątkowej piosenki. To symbol szczęścia, które z piosenki przemienia się w wewnętrzną siłę i prowadzi mnie po całym świecie. Za każdym razem, każdego wieczoru, kiedy ją śpiewam, reakcja publiczności jest wspaniała. Wystarczy kilka pierwszych nut i pojawia się prawdziwy elektryczny impuls. Muzyka jest lekarstwem, a ta piosenka należy do najlepszych lekarstw, jakie może dać muzyka. Felicità.
0: W latach 80. Albano i Romina Power lansowali przebój za przebojem. Do takich utworów należy piosenka Sempre Sempre. W takich tanecznych klimatach niezapomniany kolejny włoski przebój wszechczasów.

0: Reklama.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem, jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
5: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
6: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
7: Magda Gliszczyńska
6: i Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Za nami utwór Volare. To klasyk włoskiej piosenki. Domenico Modugno spopularyzował tę piosenkę, znana na całym świecie. Wiele wykonań, wśród nich wykonanie naszego gościa, Albano. W roku 2000 miałem przyjemność pracować z Albano przy koncercie I Love Italia podczas festiwalu w Sopocie. Jak wspominasz tamten występ z roku 2000?
1: Nel 2000 ricordo al festival di Sopot.
2: Pamiętam festiwal w Sopocie w 2000 roku i koncert Viva Italia. To było bardzo fajne wydarzenie. A kiedy w życiu wkłada się całą swoją miłość w wykonywany zawód, ta miłość do człowieka wraca. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy mnie kochają, a których ja również kocham. I to jeszcze nie koniec.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Spiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Tragedia w Legnicy. Znaleziono zwłoki dwóch osób. Ewakuacja pociągu pod Warszawą. Wszystko przez awarię sieci. Dziś kolejne marsze dla życia i rodziny. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąsiad odnalazł zwłoki dwóch osób. Wszystko wydarzyło się w nocy w jednym z mieszkań w Legnicy na Dolnym Śląsku. Na miejscu interweniowali policjanci.
2: Na miejscu policjanci ujawnili ciało 66-letniego mężczyzny oraz 51-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wspólnie spożywały wcześniej alkohol. Na obecnym etapie postępowania nie stwierdzono śladów ani okoliczności wskazujących na udział osób trzecich.
1: Mówiła Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Przyczynę zgonu ma wykazać sekcja zwłok. Ponad 300 pasażerów trzeba było ewakuować z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. O szczegóły dopytywał kolejarzy nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Pasażerowie opuścili skład na stacji w Modlinie. Kolej zapewnia, że podstawia na bieżąco autobusy zastępcze, które mają przewieźć podróżnych do stacji Warszawa Wschodnia, skąd kolejnymi pociągami będą mogli wyruszyć w kierunku Krakowa. Te problemy wydłużą jednak podróż o co najmniej kilka godzin. Kolejarze na razie nie precyzują, co mogło być przyczyną awarii trakcji, ale najprawdopodobniej są to rekordowo wysokie dziś temperatury.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nawet do późnego wieczora może potrwać dogaszanie pożaru w Mszczonowie koło Żyrardowa na Mazowszu. Strażacy walczyli tam z ogniem w magazynie z odpadami chemicznymi. Płonęło prawie 400 metrów kwadratowych. Jak mówi rzecznik żyrardowskich strażaków, sytuacja jest już opanowana.
4: Nie ma w tej chwili zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Pożar nie rozprzestrzenia się poza budynek. Jego dogaszanie ze względu na ekstremalną temperaturę i tutaj ograniczenie pracy ratowników może potrwać nawet kilkanaście godzin.
3: Jakość powietrza poprawiła się?
4: Tak, to było tylko chwilowe. W tej chwili tutaj nad miejscem pożaru właściwie nie widać dymu. Na pewno będzie rosła liczba strażaków, którzy brali udział w akcji. Ci, którzy już naprawdę nie mają siły, są odsyłani do domu. No, musi to tak wyglądać w takiej temperaturze.
1: A z Jarosławem Byliną ze Straży Pożarnej w Żyrardowie rozmawiał również Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od blisko 20 lat gromadzą tysiące polskich rodzin. Marsze dla życia i rodziny wpisały się w polski krajobraz i mają wpływ na zmiany społeczne, mówi Marcin Perłowski z Centrum Życia i Rodziny, które koordynuje marsze.
5: Marsze mają ten konkretny cel społeczny, to znaczy przypominać o tym, że życie nienarodzone należy bronić od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kilku lat staramy się, żeby marsze szły pod jakimś konkretnym hasłem. Głównie do rodziców w kwestiach edukacyjnych. Zwracaliśmy uwagę na kwestie demografii, kwestie rozwodów.
1: W tym roku odbyło się już ponad 80 marszów, dziś kolejne dwa w Gnieźnie i Blizanowie. Szczegóły na stronie marsz.org.
6: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Już za chwilę rozpoczniemy drugą godzinę naszego spotkania z wyjątkowym gościem, a jest nim Albano Carisi.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim państwa gościem Albano. Za nami utwór Will Life It All Again. To utwór, który w roku 1976 Albano i Romina Power wykonywali w konkursie Eurowizji i zajęli 7 miejsce. Jak tamte wydarzenia wspomina nasz dzisiejszy gość?
1: W maju 1976 roku mieliśmy wziąć udział i rzeczywiście wzięliśmy udział w Eurowizji. Był to naprawdę niezwykły moment z przepiękną piosenką. Romina śpiewała po angielsku, ja śpiewałem swoją część po włosku i okazało się to ogromnym sukcesem niemal w całej Europie, ale przede wszystkim we Francji i we wszystkich krajach francuskojęzycznych. To był wyjątkowy, niezwykły moment i bardzo wzruszające doświadczenie. A przede wszystkim, za każdym razem, gdy oglądam tamten występ, wzruszam się, ponieważ widzę bardzo szczupłego Albano, przepiękną Rominę i przede wszystkim niezwykłą piosenkę.
0: Na Eurowizję Albano i Romina Power wrócili w roku 1985. Wówczas wykonywali utwór Magic, Oh Magic i podobnie jak za pierwszym razem zajęli 7 miejsce. Już teraz na antenie Radio Plus Magic, Oh Magic, eurowizyjny przebój duetu Albano i Romina Power.

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl 3 weekendów tematycznych pełnych przygód i zabawy.
11: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
10: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Soltanto tu i nasz gość Albano, a wraz z nim oczywiście Romina Power. Pierwszy raz do Polski Albano i Romina Power przyjechali w roku 1997. Był to oczywiście występ w Sopocie. Albano, jak wspominasz te chwile spędzone wówczas w Polsce?
1: La prima volta in Polonia. La città Sopot.
2: Pierwszy raz przyjechałem z Rominą do Polski, do Sopotu, w roku 1997. Niezapomniane doświadczenie. Tak samo niezapomniane jak moje spotkanie z Janem Pawłem II. To są kamienie milowe w życiu człowieka, które pozostają na zawsze w pamięci. Dlatego Polska, Jan Paweł II i wszystkie piosenki z tamtej epoki są dla mnie szczególnymi wspomnieniami. Muzyka pozwala człowiekowi wznieść się wysoko, a w Polsce udało mi się wznieść naprawdę wysoko.
0: Już niebawem ponownie wystąpisz w Operze Leśnej, tym razem solo. Towarzyszyć ci będzie również zespół Ricky e Poveri.
1: Il 18 di luglio di quest'anno canterò al Festival di Sopot. Sarà una serata indimenticabile. Non vedo l'ora di arrivare.
2: 18 lipca również zaśpiewam w Operze Leśnej w Sopocie. To będzie niezapomniany wieczór. Nie mogę się doczekać, aby tam przyjechać i ponownie poczuć tę magiczną i tajemniczą atmosferę. Wiem, że Bona Sforza pozostawiła bardzo ważny ślad w tej części Polski związanej z Krakowem. Dlatego jest to dla mnie wielka przyjemność ze względu na muzykę, entuzjazm Polaków, a także dlatego, że po raz kolejny chcę zdać pewien egzamin i osiągnąć dobry rezultat, przekazując polskiej publiczności piękne przesłanie. Śpiew jest miłością.
1: Trasmesso alla gente di Polonia un bel messaggio che il canto è amore.
0: My też nie możemy się doczekać występu Albano 18 lipca. My, Radio Plus, jesteśmy medialnym patronem tego wydarzenia i również z Jankiem Pasterskim. Będę już w piątek w Sopocie, stamtąd audycja na żywo. No i także w sobotę. I mam nadzieję, że ponownie odwiedzi nas dzisiejszy gość Albano. Teraz już piosenka Libertà, jeden z kolejnych wielkich hitów duetu Albano i Romina Power.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października w Izbiop w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, Uczelnia TS.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus, Marek Sierocki, trwa nasz muzyczny alfabet, a w nim spotkanie z wyjątkowym gościem. To Albano, jedna z największych gwiazd włoskiej piosenki, artysta doskonale znany na całym świecie, za nami piosenka Prima Notte d'Amore. A teraz Albano opowie nam o tym, jak opuścił swoje rodzinne strony, no i przeniósł się do Mediolanu, jak do tych rodzinnych stron po latach wrócił.
1: Nel 1961 io andai via da questa mia terra in Puglia.
2: W 1961 roku opuściłem swoją ziemię, Apulię, krainę fantastyczną i piękną. Ale gdybym tam został, nie wydarzyłoby się wszystko to, co później wydarzyło się w moim życiu. Złożyłem obietnicę mojemu ojcu. Wyjadę, odniosę sukces i wrócę do Apulii. Założę winiarnię i stworzę wino, które będzie nosiło twoje imię. Później stworzyłem również wino noszące imię mojej matki. Wino dlatego, że jest częścią mojej kultury. Wino dlatego, że było ważnym elementem mojego dorastania w Apulii. I przede wszystkim dlatego, że rezultaty osiągnięte dzięki moim winom mogę dzielić i współdzielić z ludźmi, którzy kochają ten wyjątkowy dar. Wino, podobnie jak oliwa z oliwek, jest również szczególnym i interesującym lekarstwem, a dobre samopoczucie jest ważne, aby dobrze żyć. Do zobaczenia wkrótce, Polsko. Cześć.
1: A presto, Bologna. Ciao.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
5: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
6: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
7: You ready? Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hiper tania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
18: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
9: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
8: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
4: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
3: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
6: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
6: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
0: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Reklama.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.

0: Cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
6: Ostatni dzwonek i dwa miesiące nudy? Nie z nami! Odlotowe wakacje we Flyporcie. Wakacyjny cykl trzech weekendów tematycznych, pełnych przygód i zabawy.
7: Uwaga, ziemianie! Pierwszy weekend to dni UFO już 4 i 5 lipca.
6: Wpadnij dwa razy, trzeci weekend dla dzieci gratis, a opiekun 50% rabatu. Odlotowe wakacje we Flyporcie. Lotnisko Warszawa-Radom. Więcej na flyport.pl.
8: Po reklamie.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
1: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na wakacje nowym samochodem? Dlaczego nie? Skorzystaj z limitowanej oferty wyprzedażowej na samochody MG w salonie Prasek. Modele MG dostępne od ręki z ubezpieczeniem za złotówkę i ekstra benefitami. Śpiesz się, promocja tylko do końca czerwca. U nas także specjalna oferta dla klientów z oficjalną licencją taksi oraz korporacji taksówkowych. Szczegóły dostępne w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
3: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
4: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
5: Myślisz o przyszłości w stabilnym zawodzie? Uczelnia Techniczno-Społeczna UTS zaprasza na studia inżynierskie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. W ofercie także studia podyplomowe, BHP, inżynieria drogowa, instruktor pierwszej pomocy oraz nowe kierunki, psychologia pracy i BHP w budownictwie. To programy tworzone z myślą o najwyższych standardach działania w środowisku pracy. Od 1 października WIS-BIOP w Radomiu to UTS, Uczelnia Techniczno-Społeczna. Radom Grzybowska 4/6, uczelnia TS.pl.
0: Po reklamie.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona